Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: No, to już zrobił się wtorkowy poranek. Gibbs, Jonathan i Kukon, ty masz w RMF Max. Mówimy wam dzień dobry też, my też w trójeczkę tu jesteśmy.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, Karola Kowalska.
1: Filip Kliber,
2: Mateusz Marek. Ejo. I po to nas słuchacie, żebyście mieli na świeżo różne ciekawostkowe informacje. I słuchajcie, no jest tak, że najstarszym narodem na świecie obecnie jest Japonia.
1: O!
2: Tam średnio człowiek ma 49 lat.
1: No, ale tam to nikt nie siedzi w McDonaldzie z telefonem, nie?
0: No i nie jeździ z głośnikiem w tramwaju.
2: No i to jest z tego powodu pewnie, że nie było tego programu. Tam 500 jenów plus.

0: nowy Alex Warren w RMF Max i nowości u nas oczywiście serialowe, no bo to trzeba powiedzieć jasno, jest nowy serial we Wstawaj, nie udawaj i już teraz możecie posłuchać pierwszego odcinka, który miał premierę wczoraj.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Poznajcie naszych bohaterów. Julia.
3: Najbardziej podobają mi się faceci, którzy mają na przykład własny sklep, bo ja się czuję towarem z wyższej półki.
1: I do tego Pablo, barber z Przasnysza.
4: Ale bym tu wyciął jakiś numer. Ua!
1: Ich pierwsze spotkanie na plaży nie należało do udanych. Można powiedzieć, że wszystko poszło w piach.
3: Ten koleś cały czas mówi tylko o sobie. Nie wiem, czemu nie rozmawiamy o mnie?
4: Nie mówimy o tobie, bo brak mi słów. Ua!
1: Czy to pyknie?
3: No i teraz pytanie do was. Czy to pyknie? Słuchajcie, czy to pyknie? Dajcie nam koniecznie znać na Messengerze RMF Max, jak myślicie, jak zakończy się historia naszych bohaterów. A dobra informacja jest taka, że kolejny odcinek już dzisiaj po 8 w RMF Max.

0: Wtorkowy poranek najlepiej zacząć z RMF Max i najlepiej go rozpocząć z hitami na Maxa. Dua Lipa i Houdini, od razu dzień się staje dużo lepszy.
1: No i całe szczęście, bo wcale nie będzie tak kolorowo. Słuchajcie, jednak w kawiarniach, w barach, w restauracjach nie dostaniemy bezpłatnej wody z kranu. Przypominam, że miało nam każdemu klientowi przysługiwać pół litra kranówki.
2: I nie będzie tego?
1: Nie będzie tego.
2: Ale to nie. Co oni nie rozumieją, że to przecież cały czas działa, tylko dostaniesz, tylko musisz iść ze swoim kubeczkiem do toalety.

0: I bekę na cały dzień, którą można ze sobą zabrać.
1: To
0: Polacy, no, Włosi są nami zachwyceni. W Rimini jesteśmy turystami premium.
1: Yes,
0: mówią, że Polak to najlepszy, fajnie kupuje, ładnie odpoczywa.
2: No pięknie, czyli najlepszy towar eksportowy Polski to jest od zawsze nocono Polak.
1: No tak, no, ale Włosi po prostu jeszcze nie odkryli, że gofra można opchnąć po 30 euro, nie?
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Nuta, która przygotowuje na to, że to będzie gorący dzień. Morenito i Ina, 16 minut po godzinie 6 w RMF Max.
1: Cały czas żyjemy rekordem Bartłomieja Kubkowskiego. Tak. Jeszcze raz brawo, jeszcze raz brawo, brawo, brawo, brawo, brawo.
0: A widziałem, że już uśmiechnięty już.
1: No, dokładnie, już mu zszedł.
2: Teraz będzie płynął w drugą stronę.
0: Nie.
1: I Bartłomiej Kubkowski to jest gość, którego trzeba zapamiętać, bo on przepłynął Bałtyk w pław.
2: Właśnie.
1: Przepłynął ze Szwecji do Polski, a teraz na plaży w Dziwnowie stanęła tablica, która upamiętnia ten wyczyn właśnie Bartka, który przepłynął Bałtyk w pław.
2: No to żebyście wiedzieli, jakby co, to już w okolicy nie ma miejsca na ani jeden parawan.
0: Ja myślę, że w ogóle plaża to jest super miejsce na rekordy, bo można od razu wybudować duży pomnik taki z piasku, wiecie. RMF Max. W kształcie zamku na przykład. O, i ty na szczycie.
3: Mamo!
4: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
14: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: Wow, co to się dzieje od rana w RMF Max? Florida i Kesha.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Arbuzożercy, zróbcie głośniej, ponieważ jesteście zdrowi. Jak się okazuje, regularne jedzenie arbuza może wspomóc serce i wszystkie naczynia krwionośne, a także przy okazji może spowodować, że będziemy starsi trochę później.
3: Aha, czyli ale regularne jedzenie.
2: Regularne
3: tak?
2: jedzenie, tak, regularne.
3: Ale ustalmy, czy raz w roku, ale non-stop to jest regularnie?
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. To jest nowość RMF Max.
3: Lecimy z tym.
2: Ty tak powiesz to, wiesz?

0: robi nam wakacje. Girls w RMF Max, 2 minuty, nie, 8 minut po wpół do 7. Ale fajnie, co robimy?
1: Słuchajcie, ekipa, zróbmy taką zabawę, bo no, jest sierpień, chociaż to nie ma może związku, ale
2: może mieć, może mieć.
1: Już pół roku minęło, pół roku przed nami mniej więcej.
0: Dlaczego?
1: Słuchajcie, co byście chcieli dostać na urodziny? Ale to my przekażemy dalej, cała Polska usłyszy, może ktoś ważny dla was.
2: To jest trochę jak z listem do świętego Mikołaja. My wiadomo, że w RMF Max jesteśmy wszyscy jedną ekipą, ekipą Mikołaja, również świętego, dlatego nagraj nam głosówkę na Messenger RMF Max.
1: Dobrze, wiemy, że to jest trochę durne, ale słuchaj, no, wiem, że jest rano, ale nawet jak pierwszy raz się masz odezwać, czemu byśmy mieli nie wiedzieć tego?
0: Powiedz nam, co chcesz na urodziny. No dawaj, śmiało.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
5: Lekki atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
15: I po reklamie.

0: metę.
1: Kamperem bez granic.
0: Na lody.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: Uwielbiam. Nie wiem, gdzie wy się cofnęliście, ale ja do takich mniej więcej fajnych wakacji, kiedy miałam parę lat mniej. Katy Perry w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Moi kochani, są urodziny. Znaczy, są urodziny, wiadomo.
0: No czyjeś na pewno dzisiaj.
3: No czyjeś są na pewno. W związku z tym czas, żeby was się zapytać o to, co byście chcieli na urodziny. Zasypaliście Messengera, bo jesteście najlepszą ekipą RMF Max. Nagrywacie głosówki, nagrywacie, co byście chcieli na te urodziny dostać. Ludzie, co tam się dzieje na tym Messengerze? Na przykład Bartek nam nagrał głosówkę.
4: Na urodziny chciałbym dostać wolne w pracy.
0: A to wiesz, że sobie możesz wziąć wolne w pracy po prostu na urodziny?
3: Bartek, jesteś już duży. Mamy jeszcze głosówkę od Pauliny.
5: Przydałyby się nowe skarpety, bo te świąteczne już trochę się znosiły.
6: To elegancko. No to wszystkiego najlepszego o tym, co mieli urodziny, mają dzisiaj i będą mieli w tym roku, no.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
6: A te, co są, to są urodziny Ani, czyli ani moje, ani twoje.
3: No tak.

0: ale to jest ale. Dobry numer, ale już mnie zatkało. To jest naprawdę Daria Zawiało w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: I kiedy zapytacie Mateusza, co chcą ludzie, to Mateusz co odpowiada?
0: Słuchajcie, bądźmy poważni. Dajemy z rozrywkę i Max. Informacje. Będzie flash, sport i pogoda.
2: No to wszystko o 7:00. Już za moment w RMF Max.
3: Reklama. Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox,
10: tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
16: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.
4: If you love me, let me heal.
5: Jest punktualnie 7 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych, sprawdzonych informacji w figurce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. No, zaczynamy od aktualnego raportu z ruch. Korkuje się teraz A4 na Opolszczyźnie. To jest odcinek między węzłami Opole Zachód Brzeg w pobliżu miejscowości Michałów. Doszło do kolizji samochodu ciężarowego z busem. Zablokowany jest pas, jezdni w kierunku Wrocławia. A przed nami kolejny gorący dzień. Słuchajcie, powoli dociera do nas powietrze z nad Sahary. Będzie jeszcze gorzej. Na dziś termometry miejscami mogą wskazywać nawet 38 stopni. Tak będzie w południowo-wschodniej i centralnej części kraju. IMGW wydało alerty trzeciego najwyższego stopnia przed ubałami. W zachodniej części Polski około 33 stopni. Na falą upałów mierzą się teraz także Włosi. Dziś pogodowa mapa świeci tam na czerwono. Ostrzeżenia przed ukropem wydano dla 25 z 27 największych miast. Pomarańczowy alert obowiązuje w Messynie na Sycylii. Temperatury sięgają tam 41 stopni. Tymczasem kierowcy załamują ręce. Paliwo od kilku tygodni jest wyjątkowo drogie. Średni poziom cen oleju napędowego ponownie przekroczył bariery 8 zł za litr. 95 stoi teraz po 7,44, 98 8,25, olej napędowy 7,99, autogaz 3,05 zł. A dziś ceny na światowych rynkach zanotowały spadki średnio o kilka dolarów, ale sytuacja jest naprawdę dynamiczna. Amerykański prezydent Donald Trump wstrzymał ataki na Iran i znów daje szansę dyplomacji. Chcę dać im ostatnią szansę, zanim dojdzie do dekapitacji. To, co zaplanowali i co wciąż planujemy, jest niezwykle trudne do zrealizowania. Zobaczymy, co się wydarzy, ale to naprawdę bardzo trudne zadanie. Prezydent USA liczy na szybkie porozumienie z Teheranem. Wcześniej Iran jednak zaprzeczał, by prowadzone były jakiekolwiek rokowania ze Stanami Zjednoczonymi. I to wszystko na teraz. Czas na informacje ze świata sportu, a tuż potem prognoza pogody. Bądźcie z nami. A sport w RMF Max otwiera piłkarska ekstraklasa. Pogoń Szczecin świętuje zwycięstwo. Portowcy pod wodzą byłego trenera Ajaxu Amsterdam pokonali Krakowie 2-0. Cieszymy się, no bo myślę, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Wiemy, ile znaczy dla naszych kibiców i to im dedykujemy wygraną. Mówił trener Oskar Garcia. Powód do radości ma także Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski został wybrany piłkarzem tygodnia po tym, jak strzelił 2 gole dla Chicago Fire w meczu z Charlotte wygranym 2-1. No i jeszcze na koniec nasze tenisistki Magdalena Fręch i Magdalinet wywalczyły awans do drugiej rundy turnieju w Toronto. Więcej sportu za godzinę. Bądźcie z nami. Już jest ekstremalnie gorąco, a ponoć to jest dopiero początek, bo dociera do nas już powietrze z nad Sahary. Ten upał się dopiero rozkręca. Na termometrach dziś na północy Polski 28 stopni, 35 kresek. Zobaczymy w centrum kraju i 38 stopni nawet na południu i południowym wschodzie. To jest nie do wyobrażenia, to jest temperatura w cieniu, więc w słońcu, którego dziś na pewno nie zabraknie, będzie jeszcze więcej. Na zachodzie Polski, na północnym zachodzie Polski może dziś zagrzmieć, także uważajcie na siebie.
6: Bo to jest to ciepłe powietrze z nad Sahary.
7: Ludzie.
6: To co w pogodzie, no.
7: No to weźcie, jak ma być tak gorąco, wyłączcie te wiatraki z nad Sahary.
6: Możecie?
1: Zawróćcie bociany. Halo.
6: Bociany, wciśnijcie sprzęgło i R na skrzyni biegów, nie? To jest ważne teraz.
1: Max. Wstawaj, nie udawaj, w RMF Max 3 po 7. Dzień dobry.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Dla tych, którzy uwielbiają klimaty latino, dzisiaj mamy latino w Polsce. To Pitbull i I Know You Want Me na 9 minut po godzinie 7, ale my już teraz przenosimy się do zupełnie innego świata.
2: Słuchajcie, mordeczki, to jest najlepsza okazja w tym poranku. Nie będzie lepszego momentu na to, żeby się zgłosić do wygrania 15 tysięcy złotych koła.
3: Ruszamy z rundą bonusową, ale czy ktoś może kliknąć ze mną, bo ja się trochę stresuję, bo to jest ekstra turbo super runda bonusowa. I dobra, to ja klikam tutaj.
1: Tutaj kliknij.
3: I od teraz, uwaga, klikam.
1: Tak.
3: Od teraz razy 607 mnożymy wszystkie zgłoszenia, które dostaniemy od was na rmfmax.pl.
2: Wyjaśnię, jak wystarczy zgłosisz się raz, a to jest jakbyś się zgłosił 607 razy.
1: To ja wyjaśnię, jak się wchodzi. Wchodzisz na rmfmax.pl.
3: Wchodzę.
1: Tam jest wielki złoty baner.
3: Jest.
1: Kliknij w niego.
3: Kliknęłam.
1: I co wpisujesz?
3: No, adres e-mail i numer telefonu. I tyle.
1: To jest takie proste.
3: Mega proste.
1: No. I ty możesz wygrać dzisiaj 15 tysięcy złotych.
2: Ale teraz jest właśnie to najlepsza okazja, bo pomnożymy to wszystko razy 607, twoje zgłoszenie.
3: Wejdź na rmfmax.pl teraz. Czasu jest niewiele, bo tylko przez 10 najbliższych minut mnożymy razy 607 każde twoje zgłoszenie. rmfmax.pl.

0: Temperatura od razu o 10 stopni wyższa dzięki gorącym hitom na maksa. Topik, Becky G i Sorry Papi na 20 minut po godzinie 7.
1: A teraz uwaga, pewna kanadyjska influencerka przyjechała sobie do Polski, słuchajcie, to zwiedza świat, to robi z tego filmiki, fajnie, no i wpadła do polskiego sklepu spożywczego i była w szoku, że ludzie tutaj u nas w tej Polsce to przed zakupem dotykają pieczywa gołymi rękami, nie żeby rękawiczka, tylko po prostu macają te bułki i potem je odkładają.
2: Wielkie Michalo, naprawdę, u nas to jest normalne, u nas tak po prostu dzielimy pieczywo na pszenne, żytnie i macane.
1: Zresztą po co w ogóle sprawdzać, jak to i tak będzie suche i twarde za 2 godziny, no.

0: Ci we dwójkę to potrafią zrobić roboty. Dino, rodzic Agustino, słuchajcie, RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateusz.
2: Myślałam, że to o Filipie i o mnie. Już mi się miło zrobiło.
3: Słuchajcie, spokojnie.
0: Dobra, my też.
2: Butelkomaty time teraz, bardzo proszę.
3: Tak jest. Już niedługo butelkomaty mają zacząć pojawiać się na osiedlach, tak jak pojawiają się paczkomaty. I to jest, wiecie, to jest trochę taki znak czasu, bo kiedyś były trzepaki i huśtawki, nie? Teraz paczkomaty i butelkomaty. No każde pokolenie ma swój zabaw, no.
2: Tak, zabaw, no tak.
0: Już teraz słyszę to, jak ktoś dzwoni do domu, wodą, mówi: pani, czy Mati wyjdzie pod butelkomat?
2: Aj, a posiedzimy sobie na butelkomacie?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Ej, chodź zagramy w butelkomat.
0: Nie ma dnia bez butelkomatu i info na ten temat.
3: Nie no, Pati, przestań.
2: Jutro też będziemy.

0: To są wakacyjne hity na maksa. Axwell, jego Whatever Turns You On, to jest nowość na 21 minut przed godziną 8 w RMF Max.
1: Dzisiaj będzie gorąco. Dzisiaj już to wiemy i trzeba sobie zadać to pytanie.
2: Jak robisz, jak jest gorąco? Żeby ci było lżej. I teraz, mordeczki, zbieramy razem z wami wielki katalog reakcji. Nagrajcie nam głosóweczkę na Messengerze, żeby cała Polska wiedziała, jak można zareagować, no.
1: Jezu, wejść tu do was na to czwarte piętro, nie?
0: No i przede wszystkim wszystko po to, żeby było nam łatwiej przetrwać ten dzień, kiedy ma być tam 38 stopni
2: właśnie
0: do termometrach.
2: Zrzuć to z siebie.
1: I nagraj nam głosówkę na Messengera RMF Max. Jak robisz, kiedy jest
0: Jezu,
1: gorąco?
0: Jezu, po co te skarpetki włożyłam?
2: Dajemy gadżety za to, zestawy letnich gadżetów.

0: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Rura FM.

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Marian, a gdzie mogę kupić?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: 11 przed 8 i Two Colors w RMF Max. Gramy wakacyjnie od samego rana.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: To jak wy robicie, jak jest gorąco, to jest normalnie wspaniałe.
3: Od razu się robi chłodniej, od razu się robi lżej, więc...
0: Nie, no robi się właśnie bardziej hot.
3: Ludzie, po prostu posłuchajcie tego.
4: Roxana, kupujemy klimatyzator.
0: Postanowione.
3: Tak jest, na pewno go kupili, nie?
0: Na pewno.
3: Z rzędu.
5: O, ale lampa.
3: Nie będziemy kończyć zdania przecież.
2: Lampa jak wiadomo.
3: No, jak...
6: Dobrze, że śniegu nie ma, bo odśnieżyć na takim upale to byłaby masakra.
3: Ekipa, cały czas możecie nagrywać te głosówki. Nagraj nam, jak robisz, kiedy jest gorąco.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: I wszystkie dawajcie to, chcemy to usłyszeć, nie będzie lżej.
0: Ja robię tak, że nie robię na przykład.
3: Ale co,
0: po prostu nic nie robię, jak jest gorąco.
3: Bo jest za duszno do Karoli. Jest 10 minut do 8, Dracula już gra, jemu jest zawsze chłodno, bo... A jemu jest już wszystko jedno.

0: od samego rana w RMF Max gramy najlepiej na świecie na te wakacje. Rihanna, 4 minuty do godziny 8.
1: Za chwilę będzie flash, za chwilę będą najważniejsze informacje, więc trzeba zostać.
2: Tak, bo będzie gorąco, ale czy wiecie jak bardzo?
0: Sprawdzimy to dla was.
2: W pogodzie.
1: Więc jeszcze do tego dorzucimy sport, jeszcze do tego dorzucimy informacje z Polski, ze świata, zewsząd.
0: Wszystko mamy w tym sklepie.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. The hits
7: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
10: Zgarniasz
11: 15 tysięcy złotych!
12: Ja nie mogę!
9: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Zerkamy na zegary, jest ósma, to oznacza garść najświeższych informacji. W skrócie czas na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam ponownie. Europie grozi wizja blackoutu. Ekstremalne upały uderzają w systemy energetyczne. Niski poziom wody w Dunaju sprawił, że rumuńskie władze wyłączyły jeden z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej.
1: Mamy tutaj do czynienia z czymś, co powoli nabiera rozmiarów kryzysu energetycznego. To jest coś, co może prowadzić do załamania się tych systemów. Jeżeli nie znajdą się moce, które będą w stanie wejść w miejsce tych wygaszanych jednostek, czy to jądrowych, czy wodnych, no to faktycznie blackout może się pojawić.
0: Podkreśla Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki, a u nas dziś do 38 stopni, jutro nawet 40 kresek. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia jednak, że nasz system energetyczny jest bezpieczny.
2: W 2026 roku, w momencie rekordowego zapotrzebowania na moc, tutaj mówimy o styczniu, mieliśmy nadwyżkę, mogliśmy eksportować energię, jednocześnie też mając dużą poduszkę. Więc jeżeli chodzi o kwestię związaną z zapotrzebowaniem, przede wszystkim to tutaj ryzyka nie ma.
0: Uspokajał minister Motyka. A w Baranowie za ponad 6 lat ma wylądować pierwszy samolot. Budowa Portu Polska, największego lotniska w kraju, ma ruszyć w październiku. Właściciele gruntów, na których ma ono powstać, mają dostać 568 milionów złotych odszkodowania.
3: Mamy z tych działek większość już pozyskaną. W tym miejscu, gdzie potrzebujemy, mamy już decyzje lokalizacyjne, więc możemy budować.
0: A to był Piotr Rachwalski z Portu Polska. Na lotnisku Chopina tymczasem na naszych spóźnionych siatkarzy czekają już fani biało czerwoni medaliści wciąż nie dotarli z Chin do Warszawy, bo opóźnił się samolot z Ningbo, którym ostatecznie dotarli do Pekinu, no ale niestety z opóźnieniem, mówi Cezary Dziewiszek.
4: Nie zdążyli na przesiadkę i czekamy na wieści, czy i ewentualnie o której godzinie odbędzie się powitanie, ale na pewno nie zgodnie z pierwotnym planem.
0: A zgodnie z nim nasi siatkarze mieli być w Warszawie pół godziny temu, teraz jeszcze więcej sportu, a tuż po tym prognoza pogody, bądźcie z nami. Pogoń Szczecin zanotowała zwycięstwo w ostatnim meczu drugiej kolejki Ekstraklasy. Portowcy pokonali Krakowie na wyjeździe 2-0. W tej chwili na czele tabeli jest Legia Warszawa, Pogonie 7, Krakowie 15. A my murawę zamieniamy teraz na kort. Kamil Majchrzak za burtą turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Niestety nasz tenisista przegrał z Francuzem Żalem Monfilsem 4-6-4-6. Natomiast z sukcesu cieszy się Magda Linet, która awansowała do drugiej rundy turnieju WTA na twardych kortach w kanadyjskim Toronto. Pokonała Kanadyjkę Carole Zhao 4-6-6-1-6-4. Awans do drugiej rundy wywalczyła też Magdalena Fręch, która pokonała Leolię Jean-Jean 7-5-6-3. Słuchajcie, jest ciężko, ale będzie jeszcze ciężej. Temperatura w Polsce rośnie chyba szybciej niż rachunki za prąd. Maksymalnie od 25 stopni na Kaszubach, 28 na Podlasiu, przez 35 stopni w centrum kraju, do nawet 38 stopni na południu. Będzie ciężko się skupić, też biometr jest niekorzystny. Ciśnienie ma się wahać, więc trzeba będzie ratować się jakąś mrożoną kawą chyba. No i dziś aktywności na świeżym powietrzu odpadają zdecydowanie. Jutro do 40 stopni nawet.
5: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
6: 7:45, dowiedzmy się w takim razie, jak bardzo jest gorąco od słuchaczy RMF Max.
7: Uch, jak gorąco. Ja pierdolę.
8: Fotel w aucie mnie ugryzł.
9: Słuchajcie, nie zostawimy was samych. Jest tak gorąco, że w tej godzinie w RMF Max rozdajemy wiatraki.
6: No bądźcie z nami, bądźcie. Dmuchamy zimę.

0: ale gorące hity. Seabull i Magic Symphony, 10 po 8 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i to jest koniec, słuchajcie, to jest koniec, naprawdę. Od 12 sierpnia w restauracjach, w fast foodach nie dostaniemy ani keczupu, ani majonezu, ani soli, ani cukru w tych takich saszeteczkach małych.
3: Naprawdę?
2: Które jeszcze były jednorazowe.
0: Takich małych? Tak,
2: tak, tego? Tak. Kurczę, no. To, co się zbierało w schowku w samochodzie na przykład.
3: O rany, to jak ja teraz będę pamiątki zbierał z hoteli?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Na szczęście mam tego mnóstwo.

0: Kygo i jego hit, ostatnia nowość, Take Me Back na 20 minut po godzinie 8, a żeby ten dzień był jeszcze lepszy, to mamy dla was, a zresztą posłuchajcie.
1: Czas na pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: W dzisiejszym odcinku nasi bohaterowie Daro i Roxana nie widzą się i rozmawiają przez parawan na plaży.
3: Czuję connection. Nice. Wiem, że cię nie widzę, ale obrócisz się dla mnie?
4: A co, ja jestem jakaś kiełbasa, kurczak albo kebab, żeby się kręcić? Ej, no tak to nie.
3: Ale przecież to ty mnie kręcisz, baby.
1: Nasz parawan niemal zapłonął. Niech ktoś zadzwoni pod 9910, bo tu musi przyjechać miłosne pogotowie. A jaki tekst powinna teraz rzucić Roxy?
0: No i zapraszamy was za kulisy serialu Miłość jest krótkowzroczna, ale naprawdę zastanawiamy się nad tym, jaki tekst może teraz rzucić Roxy.
4: Ja myślę, że spoko, nie kręć już i po prostu zrzuć ten parawan, Daro.
5: W tę stronę, a w drugą na przykład, nie wiem, spadaj frajerzy, jeźdź na rowerze, cokolwiek. Ale dorzućcie swoją propozycję na Messengera RMF Max, napiszcie, bo nagrajcie.
0: Zróbmy ten serial razem. Nagrajcie głosówkę na Messenger RMF Max, jaki tekst powinna rzucić Roxy.
5: Miłość jest krótkowzroczna.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
0: Na metę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

0: Rana, tak jak ten numer Stumbling In w RMF Max, dokładnie w pół do dziewiątej.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: I ziomeczki, ziomalki, jest pora śniadaniowa i znamy wasze rozkminy o tej porze, więc znajdujemy różnych fajnych ludzi, którzy nam pomogą. No i może tak, jak jest tak ciepło, to my zadzwonimy do najpopularniejszego infu w Polsce, DJ-a zimnego gulasza.
3: I jest już ze z nami, no siemano Jano.
4: Witam.
3: Siemano, słuchaj, od razu jest bardzo ważne pytanie, bo to jest pytanie o śniadanie.
2: Wyobraź sobie, że w lodówce zostały ostatnie dwie rzeczy na świecie i jest to albo taki lekko przyschnięty plaster sera żółtego, albo taki pomidor, co tam przeleżał już chwilkę. I powiedz nam, kochany, co ty byś z tego wybrał?
4: A czemu nie można obu rzeczy?
3: Wiadomo, tatoś wszystko zje.
4: No kurczę, no już narobiliście mi apetytu i każecie wybierać. No ja bym wziął to for you, no.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Swój chłop, ten zimny gulasz.
5: Ja się z

0: Ale jest gorąco, co? Jest 8.39, więc czas się schłodzić.
1: Fajnie.
0: Od razu, nie? Teraz jakoś tak się przyjemniej zrobiło,
2: tak,
0: nie? No,
2: i
0: dokładnie.
2: Ekipa, schładzamy się i mamy dla was wiatraki, takie fajne i fajnie jakby od nas wywiało w dobre ręce, dlatego mamy zabawę, kilka zimnych słów.
1: No i teraz uwaga, nagraj nam i całej Polsce upalnej kilka zimnych słów. To pomoże przetrwać dzisiejsze temperatury. No wiatraki też pomogą.
0: Na przykład pozdrawiam zimniutko.
2: O, właśnie. O. Albo takie prostsze słowa, lodówka, szron, śnieg. Wy znacie te słowa.
1: Grudzień, sopel, bałwan, mróz.
2: Ale też jakiś zimny pocisk taki, ale... co tam ktoś by powiedział.
0: Na przykład serio będziesz to nosił? Serio w tym wychodzisz?
2: Wszystkie chwyty dozwolone, a do wygrania jest wiatrak od RMF Max.
1: No to raz jeszcze kilka zimnych słów prześlij nam na Messenger RMF Max.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
11: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
15: I po reklamie.

0: Jest 10 minut do godziny 9. Alan Walker, ale on zrobił poranek, co?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No jej, naprawdę tyle zimnych słów nam wysłaliście?
0: Naprawdę,
3: bez spokój, serca.
4: To macie serce z lodu.
3: To była zabawa, kilka zimnych słów i słuchamy, co się wydarzyło.
0: Także poczekaj, najpierw wiatr odpalę, bo tutaj jest dużo przecież tego i trzeba przy okazji zrobić klimat, tak żeby było na pewno zimno.
4: Gdzie jest wiatr?
0: Słyszysz wiatr?
4: Słyszę, ale to trzeba coś, czapkę Schładzamy założyć się. Trzeba, bo zimno jest.
0: Posłuchajcie głosówek, to jeszcze wam się zimniej zrobi.
4: To jest mewa zamknięta.
0: Chłodni. Albo Bałtyk, nie wiemy, coś z tych zimnych rzeczy.
5: No to coś mrożącego krew w żyłach dla facetów. Kochanie, miałam mały wypadek z autem.
4: Ale nic się nie stało, nic się nie stało. Nic
0: nie,
4: się
0: nie, spokojnie.
6: Serce mojej byłej.
0: Ale tu się zrobiło zimno, ale najbardziej, najzimniej nam się zrobiło, kiedy dostaliśmy tę głosówkę i to właśnie do tej osoby.
3: Magdy,
0: leci wiatrak.
7: Pozdrawiam z Pomorza.
3: Kilka zimnych słów. Max. A pozostaje dostają od nas letnie gadżety RMF Max, no bo mordeczki, trzymamy się razem i chłodzimy się dzisiaj.
0: I spokojnie, będziemy jeszcze wiatraki rozdawać w RMF Max, także koniecznie słuchajcie, a to już jest Sydney Polak i PZ i wspominamy od razu wakacje. 9 minut do godziny 9.
3: Są wakacje.

0: Wszystkie zimne napoje dzisiaj obowiązkowo otwieramy. 6 minut do godziny 6 to jest RMF Max.
1: A słuchaj, bo jest problem, przecież my mieliśmy jeszcze rozdać dzisiaj pieniądze, przypomnij, że rozdajemy pieniądze dzisiaj.
2: Bo te pieniążki to nas parzą, słuchajcie, i chcielibyśmy je rozdać, więc najlepiej to się zgłosić teraz do naszej zabawy, w której możecie wygrać nawet 15 tysięcy złotych.
0: No i to jest super pomysł, rmfmax.pl.
1: SMS pod 7327, a ta zabawa to Casa de Palma, ale możecie też wejść na rmfmax.pl. Właśnie.
2: Możecie wejść na RMF Max, możecie wysłać SMS-a za 3,69 o treści Max na numer 7327, jeżeli macie akurat telefon pod ręką.
0: I zabierzcie od nas te pieniądze po prostu. Wydajcie sobie na wakacyjne głupoty, na co chcecie. 15 tysięcy złotych czeka w RMF Max.
2: To jest ludzie, my w ogóle nie sprawdzamy, na co wy te pieniądze pytacie.
0: 7327 to też hasło Max, albo wejdź na rmfmax.pl.
2: Max. A za chwilę też przecież Flash, także koniecznie trzeba z RMF Max zostać.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
12: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Już 9, więc czas na flash w RMF Max. Kacper Frąckowiak, zapraszam. Nie będzie na razie podwyższenia drugiego progu podatkowego. Jak mówią nieoficjalnie politycy rządzącej koalicji, wprowadzenie zmian w życie będzie możliwe raczej dopiero w kolejnej kadencji. Dlaczego nie teraz?
3: To wszystko z powodu pieniędzy, a raczej ich braku. Taka zmiana będzie kosztować budżet kilka, jak nie kilkanaście miliardów złotych. Rozmowy na ten temat w koalicji jednak trwają.
4: Podatki powinny być tak skonstruowane, że im mniejsze wynagrodzenie i mniejsze przychody, tym mniej podatku.
3: Usłyszałem od wicepremiera, szefa resortu cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Ostateczną decyzję w tej sprawie i tak podejmie minister finansów, który szuka środków na realizację takiej obietnicy.
2: Tyle Kacper Wróblewski.
0: To jest RMF Max.
2: Po 6 latach od likwidacji ponownie otwarto Urząd Morski w Słupsku. Placówka ma w swoim zarządzie około 170 km linii brzegowej od Dźwirzyna przez Ustkę aż po Łebę.
5: Urząd Morski w Słupsku wraca. Przez lata jego pracownicy dbali o bezpieczeństwo żeglugi, ochronę brzegu morskiego, nadzór nad obszarami morskimi.
2: Mówiła Anna Sędzińska, dyrektorka tej placówki. Lato to czas długich spacerów z czworonogami, ale także okres, w którym na zwierzęta czeka więcej zagrożeń, między innymi zatruć.
6: Dlatego zawsze warto patrzeć na to, co robi zwierzak na spacerze i obserwować jego reakcję po spacerze, czy wszystko jest w porządku.
2: Mówiła Dominika Luboń ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Częstochowie. Fala upałów nie odpuszcza, między innymi w Kielcach możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Władze miasta podjęły decyzję o czasowym wstrzymaniu koszenia trawników na terenach pozostających pod opieką miejskiej zieleni.
7: Jak słyszymy w ratuszu, ta decyzja ma ochronić miejską zieleń przed nadmiernym przesuszeniem. Koszenie w trakcie upałów osłabia trawę, przyspiesza utratę wilgoci z gleby i może prowadzić do powstawania wysuszonych, trudnych do odtworzenia powierzchni. Przerwa w koszeniu potrwa do poprawy warunków pogodowych.
2: Tyle Marcin Różyc.
0: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Dzisiaj ostrzeżeniami synoptyków objęte są wszystkie regiony poza częścią Pomorza, Warmii i Podlasia. W pozostałych fragmentach kraju upał. Na wybrzeżu maksymalnie 27 stopni ponad zerem, podobnie na wschodzie. Zachód, Kujawy i centrum to nawet 35 kresek ponad zerem, a na południu wartości będą dosyć podobne. Szarości mają przewijać się przez cały kraj, ale przeważać będą tylko na Podlasiu. Na zachodzie też będzie dosyć szaro i tam może mocniej popadać. Prognozowane są też burze.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
9: 2 minuty po godzinie 9:00, my już mówimy wam do widzenia, żegnamy o ziemię.
10: Ale nie tak całkiem, bo zostajemy z wami na TikToku, gdzie robimy gry, szarady, zabawy, kogo witam, kogo goszczę, zgarniamy nagrody.
11: No więc wpadajcie na TikToka RMF Max. A my wpadamy w wasze głośniki jutro z samego rana.
9: Dzięki za dziś, Filip Liber,
11: Karola Kowalska,
9: Mateusz Marek, trzymando. Chodźcie na TikToka, pewnie wam się nudzi w pracy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ale to dobrze buja, to Fukaj i Liwka w projekcie Enklawa. Kawałek Chcę więcej w RMF Max. Gdybym ja miała obstawiać, czego chcemy więcej, no to więcej na pewno chcemy czasu spędzonego w łóżku, żeby można było poleniuchować. Więcej urlopu, więcej dobrej kawy, mniej obowiązków na przykład. O, to by było całkiem ładne kombo. Czy uda mi się to zorganizować? Nie obiecuję, nie wiem, ale będę próbowała na pewno więcej hitów, bangerów na maksa wam tutaj puszczać. Od tego jestem. Lato na maksa startuje już teraz w RMF Max. Jest po 9:00. Ja nazywam się Natalia Kawałek i zostaję z wami do 13:00. Hej!
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Jak leżenie nad rzeką.
15: Jak prawdziwy spontan.
14: Jak pierwsza godzina urlopu.

panowie z zespołu 5 Seconds of Summer, które właśnie trwa 5 sekund lata, mamy jak najbardziej, ale gdyby tak to 5 sekund sobie troszeczkę wydłużyć, sprawić, że te wakacje będą przyjemniejsze, że będą lepsze, że będzie trochę więcej się na nich działo, można to wszystko zorganizować za pomocą jednego prostego SMS-a z hasłem MAX, wysłanego na numer 7327 za 3,69 albo przez szybką wizytę na rmfmax.pl, bo właśnie tutaj wchodzicie do naszej zabawy Casa de Palma, w której do zgarnięcia 15 tysięcy złotych, ale mamy też inne nagrody, na przykład maszynka do popcornu, na przykład Instax, na przykład głośnik JBL, czy woda kokosowa, która na te upały przyda się i nawadnia, no słuchajcie, doskonale. 15 tysięcy złotych. Za to można sobie jeszcze piękne wakacje ułożyć, można wakacje sobie przedłużyć, można troszeczkę zamieszać tego lata. SMS MAX 7327, tak wchodzicie do walki o te nagrody. A kto wie, może właśnie dzisiaj po południu zaśpiewamy ci, ty masz 15 tysięcy złotych. Niewykluczone. Póki co śpiewają oni, Gibbs, Kukon i Jonathan.

0: Nie wiedzieliśmy, że tego potrzebujemy, ale z całą pewnością tak jest. Swedish House Mafia połączyli siły z Lykkeli, no i mamy Happiness is so sad w RMF Max. To jest dobry hit. Dobre rzeczy, mam nadzieję, za chwilę przekażą nam nasi dziennikarze. Będziemy sprawdzali najnowszą prognozę pogody, tak żeby ze wszystkim być na bieżąco, żeby wiedzieć, czego się spodziewać, czy bardziej upałów, czy może jednak pojawi się ta burza i temperatura trochę spadnie. Szczegóły pogodowe za chwilę.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: wstęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Jak najlepsze wspomnienia.
13: Jak buszowanie po lesie.
14: Jak spotkanie

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Dzisiaj ostrzeżeniami synoptyków objęte są wszystkie regiony poza częścią Pomorza, Warmii i Podlasia. W pozostałych fragmentach kraju upał. Na wybrzeżu maksymalnie 27 stopni ponad zerem, podobnie na wschodzie. Zachód, Kujawy i centrum to nawet 35 kresek ponad zerem, a na południu wartości będą dosyć podobne. Szarości mają przewijać się przez cały kraj, ale przeważać będą tylko na Podlasiu. Na zachodzie też będzie dosyć szaro i tam może mocniej popadać. Prognozowane są też burze.
1: RMF Max.
0: RMF Max.
1: RMF Max.

trzeba mieć talent, żeby wypuścić numer, który o każdej porze roku będzie brzmiał świetnie. Wiktor Waligura, no i cztery pory roku w RMF Max. Cztery pory roku, a jednak to lato jest najpiękniejsze, chyba najlepiej nam się kojarzy, jest najsmaczniejsze, to przede wszystkim, no bo kiedy jak nie latem, arbuzy smakują po prostu wybitnie. Ja sobie wczoraj kupiłam takiego potężnego arbuza i się zastanawiam właśnie, co z nim zrobić, bo mam wrażenie, że ja przepalam potencjał, bo zazwyczaj, no co robię, no kroję po prostu na pół, albo już kupuję gotową połówkę, no i kroję później, wiecie, na takie plasterki, po prostu, no i jem, biorę do ręki, jakby no zupełnie prosta, bardzo podstawowa sprawa, ale mam wrażenie, że z arbuzem można zrobić dużo, dużo więcej. I tutaj potrzebuję waszej pomocy, waszych podpowiedzi, inspiracji i w ogóle wszyscy się tak wakacyjnie zainspirujmy, co można zrobić z arbuzem, jak go zjeść, żeby było w życiu ciekawiej, po prostu. Głosówki od was, przepisy od was przyjmuję na Messengera RMF Max, śmiało nagrywajcie, a ja się później podzielę tymi głosówkami, tak żebyśmy wszyscy na tym zyskali. A przy okazji ci, którzy podrzucą najlepsze przepisy, dostaną ode mnie pakiet gadżetów RMF Max, takich fajnych, wakacyjnych. Przepisy na arbuza, co można robić z arbuzem? Śmiało nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max. A teraz śmiało dajcie też trochę głośniej, bo fajny chłopak będzie wam śpiewał, to Somber.

0: Hej. Ogłoszenie RMF Max.
1: A wie, co mówi na temat hitów.
2: Fukaj, Liwka i Enklawa zrobili taki energetyczny numer i są coraz bliżej miejsca pierwszego na liście Hot Bands. Może im się uda, chcę więcej. Chcę oczywiście więcej waszych głosów na hop pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
13: O, mechanik idzie.
14: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
15: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
17: I po reklamie.
19: Jak pełna odkrętka.
20: Jak długi dzień pełen słońca.
19: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato!
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Dzisiaj ciśnienie ma trzymać się w okolicach normy. Najwyższe temperatury z kolei pojawią się w Małopolsce, na Śląsku i w centrum kraju. Tam termometry mogą wskazać nawet 35 stopni. Chłodniej będzie na Kujawach i Zachodzie, bo tam 30-32, a najniższe wartości na Wybrzeżu i Wschodzie, bo tam słupki rtęci zatrzymają się na wysokości 27 kreski. Pogoda nie wszędzie będzie jednak spokojna, bo chmury mają pojawić się w całym kraju, a na Zachodzie może popadać. Pojawią się też burze.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
23: Jeżeli jesteście w gronie tych ludzi, którzy potrzebują muzyki, żeby jakoś przetrwać wtorkowe przedpołudnie, to dobrze się składa, bo tej muzyki, tych hitów na maksa trochę dla was mamy. Natalia Kawałek, jest chwila po 10:00, to jest lato na maksa, a przed wami Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls. It's

energii mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję z

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: To numer, który robi zawrotną karierę na polskim Instagramie i TikToku, bo ten refren to brzmi, jakby ktoś śpiewał na zakupy, na zakupy, na zakupy, na zakupy, a wiadomo, na zakupy to się fajnie chodzi, szczególnie kiedy portfel jest wypchany po brzegi, a my wam ten portfel faktycznie wypchać możemy, bo 15 tysięcy złotych to jest kasa, która czeka w naszej zabawie, Casa de Palma. 15 koła na głupoty, na ważne rzeczy, na co tylko chcesz wydać, możesz, tylko wcześniej musisz wysłać SMS-a z hasłem Max na 7327 za 369 z VAT-em i jeden taki SMS daje ci wejście do naszej zabawy i szansę na 15 koła. A dodam tylko, że właśnie teraz, w tym momencie warto do naszej zabawy wejść bardziej, bo przez 10 najbliższych minut od teraz każde twoje zgłoszenie pomnożymy razy 490, żebyś to właśnie ty, drogi słuchaczu albo droga słuchaczko RMF Max, miała większe szanse na zgarnięcie tych pieniędzy. 15 koła tylko dla ciebie. SMS Max 7327 i przypominam, mnożymy razy 490.
1: Reklama.
2: Szli, szli i wreszcie osiągnęli swój cel. Las. Las Palmas Nagrodas.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit

0: umowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G to 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowi.
11: I po reklamie.
12: Jak długi dzień pełen słońca.
13: Jak gofry z bitą śmietaną.
14: Jak

jest piosenka idealna na polską sobotę, polski dom. Wiadomo, na błysk musi być w sobotę wysprzątany. Nie wiem, co na to Dawid podsiadł, ale ta piosenka do sprzątania z całą pewnością się nadaje wręcz idealnie. Idealny na tę pogodę jest też arbuz, no bo wiadomo, jest gorąco, a arbuzem człowiek no coś tam się naje, a przy okazji się nawodni. Bardzo przyjemna rzecz. Ja was pytam właśnie, jak jeść arbuza, jakie macie przepisy na arbuza, żeby nie przepalać tego potencjału, żeby to nie był po prostu taki, wiecie, pokrojony w plasterki, że tam można coś bardziej zaszaleć. Póki co, no może nie najbardziej szalona, ale interesująca propozycja, żeby tego arbuza dobrze zamrozić, podobno jak wodne lody. Całkiem nieźle to brzmi. Jeżeli macie jakieś inne propozycje, co z arbuzem można zrobić, śmiało głosóweczki przyjmuję na Messengerze. Piszcie na priv do RMF Max, nagrywajcie głosówki na RMF Max na naszym Messengerze, a ja w zamian bardzo chętnie podzielę się gadżetami, tymi nowymi, wakacyjnymi. Jak jecie arbuza, jakie macie przepisy na arbuza, żeby go tak po prostu nie kroić, tylko zrobić z niego coś fajnego? Dajcie cynk! A tutaj z muzyką fajne rzeczy robi ta ekipa. Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Oszczędni zawsze znajdą w Auchanu jakiś hit.
4: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Szeroki wybór, pełny smak?
8: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Jak długi dzień pełen słońca.
14: Jak impreza na plaży.
15: Jak noc w namiocie.
16: Tak brzmi lato. Na maksa.
17: RMF Max. Lato na maksa.
18: Lato na maksa!
19: Dzisiaj ciśnienie ma trzymać się w okolicach normy. Najwyższe temperatury z kolei pojawią się w Małopolsce, na Śląsku i w centrum kraju. Tam termometry mogą wskazać nawet 35 stopni. Chłodniej będzie na Kujawach i Zachodzie, bo tam 30-32, a najniższe wartości na Wybrzeżu i Wschodzie, bo tam słupki rtęci zatrzymają się na wysokości 27 kreski. Pogoda nie wszędzie będzie jednak spokojna, bo chmury mają pojawić się w całym kraju, a na Zachodzie może popadać. Pojawią się też burze.
7: RMF Max.
1: RMF Max.
7: RMF Max.

i trochę dobrego, nostalgicznego polskiego grania. Zajechaliśmy teraz klasykiem, zapuściliśmy klasyczek piękny Jamal i Policeman w RMF Max, a jeżeli macie ochotę na więcej polskości, to dzisiaj wieczorem, moi drodzy, czeka nas starcie. Nie chcę mówić, że na szczycie, ale będzie to na pewno ważny mecz i jeden i drugi. Organizatorzy turnieju w Toronto, a więc tenis, moi drodzy, w tym momencie opublikowali harmonogram. Wiemy, jak nasze rakiety będą dzisiaj grały. Iga Świątek 18:30, Maja Chwalińska nieco później wybiegnie na kort, także moi drodzy, dzisiaj wracacie z pracy do domu, ogarniacie się, może zdążycie po drodze ogarnąć jeszcze jakieś zakupy, coś zjecie i akurat siadacie przed transmisją. No i w końcu normalna godzina, jakaś 18:30, a nie tak jak te mundiale w środku nocy.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. The hits
7: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Leżenie nad rzeką.
14: Jak prawdziwy spontan.
15: Jak 2 tygodnie urlopu.
16: Tak brzmi lato na maksa.
17: RMF Max. Lato na maksa.
18: Lato na maksa!
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Pogoda w kraju będzie dosyć zróżnicowana. W całej Polsce pojawią się chmury, ale najwięcej zachmurzenia utrzyma się na Podlasiu oraz na zachodzie kraju. Tam też prognozowane są opady deszczu, a lokalnie również burze. Temperatury dosyć mocno zróżnicowane. Najchłodniej będzie dzisiaj na wybrzeżu i wschodzie, bo tam słupki rtęci zatrzymają się na wysokości 27 kreski. Na Kujawach i zachodzie będzie 30 do 32 stopni, a na południu kraju nawet 35 kresek w cieniu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Siemano, dzień dobry, po 11:00 to cały czas lato na maksa. Natalia Kawałek, witam Was serdecznie, do 13:00 jestem z Wami. Będziemy zajmowali się w tej godzinie z całą pewnością arbuzem, ale też przede wszystkim hitami na maksa.

0: I to się nazywa prawdziwie wakacyjna energia, to Ina i Morenito. A teraz pozwólcie, że wrzucimy na wakacyjny luz. Trochę łatwiej to zrobić, kiedy w kieszeni człowiek ma 15 tysięcy złotych albo jakąś inną przyjemną nagrodę, na przykład wodę kokosową, tak żeby się nawodnić w te upały, albo głośnik JBL, żeby zrobić imprezę taką, że sąsiedzi będą pamiętali, wspominali do końca świata, albo Instaxa, żeby upamiętnić to, co fajnego na wakacjach robicie, albo maszynkę do popcornu, no bo czemu by nie? Takie nagrody czekają na Was w Casa de Palma, w RMF Max. Wpadacie na RMF Max PL, tam możecie znaleźć szczegóły, ale możecie też zgłosić się do nas już teraz. Teraz, w tym momencie. Wysłać SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 za 3,69, bo właśnie teraz rusza nasza ekstra runda bonusowa. Jeżeli teraz wyślesz do nas SMS-a, to ja go pomnożę. Razy 630. To jest dużo mnożenia, ale ja już mam tutaj skróty na kalkulatorze zrobione. Także śmiało SMS MAX 7327. Tutaj ślecie SMS-y, tutaj walczycie o 15 tysięcy złotych, żeby wakacje były udane. Max.
1: Reklama. Widzisz te palmy? No, z tego to będą kokosy. Ach, wiedziałem.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Telewizor TCL, 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Dio, Izalia w RMF Max z kawałkiem Dopóki się nie znudzisz. Są takie rzeczy, które nam się prędko nie nudzą. Na przykład arbuz wakacyjną porą, ale takiego arbuza możemy sobie trochę udziwnić. Możemy z nim coś pokombinować i o to właśnie pytam was. Jakie są wasze sprawdzone arbuzowe przepisy? Sprawdzamy, co tam podpowiadacie. Zacznijmy od przepisu dla opornych i leniwych.
1: Ja jem arbuza z lodówki z cytryną. Wcisnąć wystarczy tylko cytryny.
0: Proste do przetestowania, no i chyba smaczne przy okazji. Sprawdzamy dalej.
2: Przeboska jest sałatka z arbuza z miętą i serem feta. Do tego troszeczkę soku z cytryny lub limonki i nie potrzebujesz nic innego w ten dzień.
0: Nie potrzebujesz nic innego? To jest konkretna obietnica, ale też proste w miarę do przetestowania. Dziękujemy. Jakie jeszcze przepisy?
3: Arbuz, śmietana 30, blender, potem 2 godziny w lodówce i pyszne lody. Dzieci są zachwycone. Pozdrawiam.
0: Coś mi się wydaje, że nie tylko dzieci są zachwycone. Śmiało dawajcie cynk, co wam jeszcze smakuje, co wam najlepiej z arbuza wychodzi. Gadżety RMF Max czekają, a ja czekam na wasze głosówki na Messengerze.

0: Robin Schulz i Barb's Better Times. Takie nowości, takie bęgery podrzucamy, ale zgodnie z obietnicą podrzucamy jeszcze więcej przepisów na arbuza. Co z arbuzem można zrobić, jak się już jakiegoś takiego ładnego, soczystego dopadnie w sklepie? Asia ma dla nas świetny przepis i to, uwaga, przetestowany.
1: Ja w miniony weekend z wielkiego 7-kilowego arbuza zrobiłam 10-litrowego drinka, także polecam dodać mięty, troszkę cytrynki i cukru. I rarytas cieszy przez całą noc wszystkich imprezowiczów.
0: Po tym uśmiechu w głosie to coś mi się wydaje, że możemy Asi zaufać. Tymczasem warto zaufać też naszym dziennikarzom, którzy mają dla nas najnowszą prognozę pogody. Zobaczymy, czy arbuzy na ochłodę jeszcze nam się przydadzą. Max.
2: Reklama. Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert, taniej
3: masz. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Golda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Na plaży z ekipą. Na formę.
13: Na zdrowie.
12: Na gorąco.
13: Tak brzmi lato. Na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
13: Lato na maksa!
15: Pogoda w kraju będzie dosyć zróżnicowana. W całej Polsce pojawią się chmury, ale najwięcej zachmurzenia utrzyma się na Podlasiu oraz na zachodzie kraju. Tam też prognozowane są opady deszczu, a lokalnie również burze. Temperatury dosyć mocno zróżnicowane. Najchłodniej będzie dzisiaj na wybrzeżu i wschodzie, bo tam słupki rtęci zatrzymają się na wysokości 27 kreski. Na Kujawach i zachodzie będzie 30 do 32 stopni, a na południu kraju nawet 35 kresek w cieniu.
13: RMF Max.
14: RMF Max.
13: RMF Max.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: To nas zabrali w piękne, nostalgiczne miejsce. Fukaj i Vito Bambino, zabiorę cię tam w RMF Max. Ja was co prawda nigdzie teraz zabierać nie będę, ale mam dla was podpowiedź, gdzie wy się sami wybrać możecie. A wybrać się możecie na zamek Ogrodzieniec. Baloniada właśnie tam jest organizowana w najbliższy weekend 8 i 9 sierpnia, a więc wydarzenie absolutnie i absurdalnie wręcz wyjątkowe i widowiskowe, no bo sceneria ruin zamku w Ogrodzieńcu, a tam balony na ogrzane powietrze, światło, muzyka, no i jeszcze akrobacje, bo to jest jeden z najbardziej widowiskowych pokazów dla miłośników lotnictwa. A przy okazji, jeżeli macie rodzinę, która po prostu szuka atrakcji, to też jest coś dla was, bo z jednej strony będą pokazy czołowych pilotów i zespołów lotniczych, prezentacje balonów, ale także na przykład spacer po wnętrzu balonu, strefa symulatorów lotu i nocne pokazy z pirotechniką. Na pewno nudzić się tam nie będziecie. Polecam zaglądać też na rmfmax.pl, bo tam mamy dla was zaproszenia na to wyjątkowe wydarzenie. Przypominam, 8-9 sierpnia, czyli już ten weekend, Ogrodzieniec, to tam piękne balony będą na was czekać.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A piękne nowości mamy dla was już teraz, to Toby Romero, Fly High.

0: Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Jak długi dzień pełen słońca.
6: Jak wypad nad wodę.
7: Jak ognisko na działce.
8: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Lato na maksa.
10: Lato na maksa!
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Zdaniem synoptyków dzisiaj najcieplej będzie na południu kraju. Kielecczyzna, Śląsk czy Małopolska i Podkarpacie to nawet 35 stopni w cieniu. Chłodniej będzie w centrum i na północy, bo tam słupki rtęci będą trzymać się pomiędzy 27 a 32 kreską. Ostrzeżenia meteo są wydane dla większości regionów, ostrzegają przede wszystkim przed upałem oraz burzami. Pogoda dzisiaj zróżnicowana, najwięcej chmur pojawi się na Podlasiu, a w Lubuskiem może popadać. Pozostałe regiony to znacznie więcej przejaśnień.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Hity na maksa.
14: Po godzinie 12 już jest Natalia Kawałek, Lato na maksa. Tutaj wszystko się zgadza. No i żeby uczcić to, że mamy popołudnie, to mam wam coś do zagrania przyjemnego. Taka wakacyjna chillerka, jedna z naszych nowości, Gibbs, Ego for Money, ostatni dzień lata. Na szczęście do ostatniego dnia lata jeszcze trochę czasu mamy, ale ten banger już teraz możecie dać głośniej i zapamiętywać.

industrialne brzmienia z taką nutką lat 80. To Dub Dogs, How Does It Feel w RMF Max. Jestem ciekawa, jak się poczujecie, kiedy usłyszycie ten numer, który zagram wam za moment. To będzie Jay, Sean i Tonight, numer, który na pewno odpali całą masę wspomnień, być może jakieś TikTokowe układy też wam się przypomną, ale ja chciałam zwrócić uwagę na jedną sprawę, bo mówi się, że dziewczyny lecą na muzyków, na tych, co gitarę mają i pięknie śpiewają, ale gitara nie jest potrzebna, wystarczy zrobić dobry banger i wszystko działa. Jay Sean wydał ten numer w 2008 roku, a rok później już był ohejtany z przepiękną żoną, z którą jest zresztą do dzisiaj. No słuchajcie, naprawdę, nie chcę mówić, że niewiele trzeba, ale gitara wcale nie jest konieczna. No to Jay Sean, o miłości i nie tylko, już teraz w RMF Max.

0: Taylor Swift, jak zawsze, pięknie śpiewa o sercu, o tym, jak to się można ocalić. A ja bym was chciała ocalić od smutku i od pustki na koncie. 15 tysięcy złotych może całkiem sensownie was podratować na początku miesiąca, jak najbardziej. Za 15 tysięcy złotych to można sobie miesiąc wydłużyć do 2 miesięcy wakacji na przykład. Wszystko jest możliwe, kiedy na koncie masz 15 tysięcy złotych. Jak je przyjąć do swojego konta, do swojego portfela? Sprawa jest prosta. Zaglądaj na rmfmax.pl. Tutaj kryje się Casa de Palma. Casa de Palma, która może być twoja. 15 koła. rmfmax.pl. Tutaj mamy dla was szczegóły. Max.
1: Reklama. Szli, szli i wreszcie osiągnęli swój cel. Las. Las Palmas Nagrodas.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Na rower.
21: Na koncert.
22: Na spacer.
23: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
24: RMF Max. Lato na maksa.
25: Lato na maksa.

gorące brzmienia Jason Derulo, Melody i DJ Gorza Michika w RMF Max. Gorąco to się zrobi też na pewno dzisiaj. Zresztą już jest całkiem ciepło. Mamy na co narzekać, jeżeli chodzi o temperaturę. A przy okazji mamy na co narzekać, jeżeli chodzi o ostrzeżenia. I MGW wydało ostrzeżenia przed upałami pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla niemal wszystkich regionów w naszym kraju. Do tego są takie województwa, które dostały ostrzeżenia przed burzami. I teraz pytanie, czy Was to dotyczy, czy Was to nie dotyczy? To będziemy już niebawem sprawdzać w najnowszej prognozie pogody. Dajcie parę minut naszym dziennikarzom, oni muszą jeszcze wszystko na spokojnie potwierdzić, a później przekażą Wam konkrety. A jeżeli chodzi o konkrety, to konkret beat już teraz dla Was, dla wszystkich słuchaczy RMF Max, Another 54 Ultra, Talk to You, to zdecydowanie hit tych wakacji. No to lato na maksa, dajemy głośniej.

0: rana. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowi. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie

0: 20% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
1: I po reklamie.
6: Na imprezę.
7: Na siebie.
6: Na chillowanko.
8: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
9: RMF Max. Lato na maksa.
10: Lato na maksa!
11: Zdaniem synoptyków dzisiaj najcieplej będzie na południu kraju. Kieletczyzna, Śląsk czy Małopolska i Podkarpacie to nawet 35 stopni w cieniu. Chłodniej będzie w centrum i na północy, bo tam słupki rtęci będą trzymać się pomiędzy 27 a 32 kreską. Ostrzeżenia meteo są wydane dla większości regionów, ostrzegają przede wszystkim przed upałem oraz burzami. Pogoda dzisiaj zróżnicowana, najwięcej chmur pojawi się na Podlasiu, a w Lubuskiem może popadać. Pozostałe regiony to znacznie więcej przejaśnień.
12: RMF Max.
13: RMF Max.

słońce, gdzie my? No mam wrażenie, że jesteśmy aktualnie wszędzie, w całej Europie, bo wszędzie teraz dużo słońca, a nawet za dużo. Coś tu trzeba chyba popracować, żeby tego słońca było chociaż troszeczkę mniej. Nie mam na to żadnego patentu, ale mam patent na to, żebyście mieli dobry humor na całą resztę popołudnia. No moi drodzy, wystarczy zostać blisko RMF Max. Ania z Fiołasem za chwilę się wami będą opiekowali i zrobią to najlepiej na świecie. Obiecali mi to osobiście. Natalia Kawałek, ja się tymczasem żegnam z wami gorąco i do zobaczenia, do usłyszenia w zasadzie jutro o tej samej porze. Pięknego wtorkowego popołudnia wam życzę. Pa, pa. I oczywiście odchodzę, ale nie z pustymi rękami. Mam głośniki pełne dobrej mozy. Swedish House Mafia, Wait So Long to numer dla wszystkich tych, którzy czekają na urlop. Czy to ten, który będzie za miesiąc, dwa, czy dopiero za kolejny rok. Kochani, damy radę, dotrzymamy.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
15: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: I po reklamie.
19: Na randkę.
20: Na dziko.
21: Na słońce.
22: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
23: RMF Max. Lato na maksa.
24: Lato na maksa!
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
26: Dzisiejsza aura będzie dosyć zróżnicowana, bo nad Polską pojawi się sporo chmur, ale nie zabraknie też przejaśnień. Największe zachmurzenie utrzyma się na Podlasiu. Na zachodzie z kolei możliwe są intensywniejsze opady deszczu, a lokalnie również może zagrzmieć. Najcieplej zapowiada się na południu kraju, bo Kielecczyzna, Małopolska czy Podkarpacie to nawet 35 stopni. Centrum i północ to nieco niższe temperatury, bo tam słupki rtęci będą trzymać się pomiędzy 27 a 30 kreską.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
27: Ja jestem tonik, ty jesteś espresso, Fiołas.
28: A czy jeśli będę pocierał ten kubeczek, to wyskoczy gin w końcu?
27: Nie, ja mówię, że pijemy tonik espresso, bo dzisiaj tylko na zimno kawka, bo jest tak gorąco. Anka i Fiołas, dzień dobry.
28: Do 17 z wami. Masa hitów, kasa do wzięcia. Dbamy o to, by lato było z wami zawsze.
27: I ładujemy wasze akumulatory. Już za chwileczkę Gips, Kukon i ty masz w RMF Max, a na start Lumix.

0: Max na numer 7327, to może się okazać, że pierwszy raz w życiu coś wygrywacie. I to może być od razu 15 tysięcy z naszych kokosów, zwłaszcza, że teraz mamy rundę bonusową. I każde wasze zgłoszenie mnożymy 590 razy. Wszędzie gorąco, w naszej zabawie też. To jest hot moment.
1: Spokojnie, 590 to nie wynik na termometrze. To tyle razy pomnożymy jedno zgłoszenie, jeśli do zabawy wejdziesz teraz. Przez 10 minut bonus jest aktywny. Nie ma na co czekać. 15 tysięcy do wzięcia. 7327. SMS o treści Max.

0: numer jest jak taki delikatnie kręcący się wiatraczek tuż przy naszej twarzy. Teddy Swims, Mr. Know-It-All w RMF Max.
1: Upał daje się we znaki dzisiaj nie tylko ludziom, także zwierzętom. I jest problem. Mhm. Jest problem na warszawskim Ursynowie, ale może pojawić się wszędzie, bowiem właśnie tam, do miejskich fontan, ludzie wchodzą razem ze zwierzętami.
0: A to rozumiem, czemu taki wdech wziąłeś, no a co, że...
1: Razem z psiakami, no i niestety sanepid ostrzega, że teraz przez to fontanny to koktajle bakterii.
0: Ojej.
1: No bo psy swoje potrzeby w tych fontannach tego. A woda nie zmienia koloru, jak to na basenie legenda mówiła.
0: Czyli to już nie jest ursynów?
1: Nie, to jest urynów.
0: Lubię, jak myślimy o tym samym, tylko dlaczego to jest zawsze ten sam temat?
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max. Ja się

0: Take Me Back, czyli nowość w RMF Max, to Kygo i Mac McKnown. Tymczasem, jak jest tak gorąco, to wiadomo, że trzeba też oszczędzać energię, także tę, za którą płacimy. Chodzi o prąd, a mamy w domu cichych pożeraczy prądu.
1: Co podczas waszej nieobecności w chacie tego prądu zużywa najwięcej i co najlepiej na wyjściu wyłączyć? O tym już za moment w RMF Max. Będzie Ariana Grande, a po drodze sprawdzimy prognozę pogody na popołudnie.
2: Reklama. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
10: I po reklamie.
11: Na słowo.
12: Na tarasie.
11: Na rybach.
13: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
14: Lato na maksa.
15: Lato na maksa!
16: Dzisiejsza aura będzie dosyć zróżnicowana, bo nad Polską pojawi się sporo chmur, ale nie zabraknie też przejaśnień. Największe zachmurzenie utrzyma się na Podlasiu. Na zachodzie z kolei możliwe są intensywniejsze opady deszczu, a lokalnie również może zagrzmieć. Najcieplej zapowiada się na południu kraju, bo Kielecczyzna, Małopolska czy Podkarpacie to nawet 35 stopni. Centrum i północ to nieco niższe temperatury, bo tam słupki rtęci będą trzymać się pomiędzy 27 a 30 kreską.

0: Eminem i Rihanna, czyli takie muzyczne monte. A to jest The Monster po prostu.
1: Każdy lubi. Ładne. Czytamy właśnie w sieci, co wyłączyć trzeba przed wyjściem z domu, żeby zaoszczędzić energię. Mm-hmm. Urządzenia w trybie standby, tak, to po pierwsze, ale najważniejsze, ładowarki wyciągamy z kontaktów. Człowiek nie wie, ile one pożerają prądu w ujęciu rocznym.
0: No właśnie, a dzisiaj co wam zżarło energię poza taką ładowarą wpiętą do listwy? Możecie się tym podzielić na Messengerze RMF Max, bo my chcemy wam naładować akumulatory naszymi gadżetami. Tylko najpierw dajcie znać, co wam dziś zżarło energię od rana.
1: Nagrywacie głosówki na naszym Messengerze. No mi dzisiaj zżarło 25. miejsce w kolejce na infolinii. Gdy chciałem zgłosić reklamację, najgorzej, to wyciąga moc skutecznie.
0: Najgorzej. Ale jest też inna rzecz. Rodzinna dyskusja na Messengerze. To potrafi zeżrzeć mocno.
1: Nasz Messenger jest z kolei wasz. Tu nagrywacie głosówkę. Co w ten wtorek najbardziej zżera waszą energię? Dajcie znak, a my poprawimy nastrój gadżetami letnimi od RMF Max.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Nie, w sobotę będę robił jagodzianki, staniecie za free.
2: Let's go!
3: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 RMF Max.
2: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Oszczędni zawsze znajdą w Auchanu jakiś hit.
12: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
15: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: I po reklamie.
18: Po swojemu.
19: Na spontanie.
18: Na luzie.
20: Zawsze na maksa.
21: A to na maksa.
22: Lato na maksa.
23: Lato na maksa!
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Na termometrach dzisiaj spore różnice pomiędzy regionami. Najcieplej będzie na południu, bo na Kielecczyźnie, w Małopolsce czy na Opolszczyźnie temperatura może sięgnąć nawet 35 stopni w cieniu. Centrum i północ nieco chłodniej, bo tam od 28 do 31 stopni. Pogoda nie wszędzie będzie jednak spokojna, bo nad Polską pojawi się sporo chmur. Najwięcej zachmurzenia utrzyma się na Podlasiu, na zachodzie może też popadać, a nawet zagrzmieć. Pozostałe regiony to znacznie więcej przejaśnień.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
26: We wtorek i już po 14:00. Też masz tak, że jak we wtorek patrzysz, że po drugiej, to mówisz o drugi dzień roboczego tygodnia i po drugiej fajny zbieg okoliczności?
27: I nas dwoje.
26: Anka i Fiołas, dzień dobry.
27: I tu może się zatrzymajmy, jeśli chodzi o skojarzenia z dwójką. Do 17:00 w RMF Max gramy hity, rozdajemy kasę. Kid Laroi, Kielani, na dzień dobry w tej godzinie.
26: Czyli duet.

0: Reality od Lost Frequencies, a żeby was nie dojeżdżała rzeczywistość, to przypominamy, tylko do 5 sierpnia można w prosty sposób przedłużyć ważność cyfrowych dokumentów M-Obywatelu. Potem straszą, że będzie to skomplikowane i będą długie procedury.
1: Widzicie, jak o was dbamy? Przypominamy, no, żebyście jutro nie mieli 3 razy więcej roboty.
0: Żeby wam to nie zżerało energii. A dzisiaj pytamy, co wam już tę energię zdążyło zeżreć, za przeproszeniem. Na Messengerze RMF Max można nagrywać głosówki.
1: Za najfajniejsze dajemy letnie gadżety, więc wskakujcie na Messenger, zostawcie głosówkę, co w ten wtorek zjada wam najwięcej mocy. Max.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw.

0: Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: I po reklamie.
11: Jak rozgrzana łąka.
12: Jak ognisko na działce.
11: Jak wypad na wodę.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato!

0: Lśniący Dawid Podsiadło w RMF Max i jego nabłysk. Żeby było na błysk, to trochę energii trzeba poświęcić. Dzisiaj pytamy was na naszym Messengerze. Nagrywacie głosówki, co wam energię zdążyło już zeżreć od rana?
1: No i bywają głosówki zaskakujące, jak choćby ta od Tomka.
2: Moją energię zjadła wspólna kąpiel z żoną w basenie ogrodowym przy takich upałach, oczywiście słuchając tylko RMF Max.
1: O 14 we wtorek basen z żoną, nie no gardzę w ogóle, jak naprawdę coś takiego zżera energię na maksa.
0: Strasznie nam ciebie żal, Tomek, serio.
1: A to głosówka od Julii.
3: Stacja paliw mi dzisiaj zabrała energię. Mój samochód jest szczęśliwy, bo jest zatankowany do pełna, a ja smutna, bo mój portfel niestety jest pusty.
0: Julia, o tym już powstała piosenka. Mam tak samo jak ty.
1: A co zżera dziś energię, Magdzie?
4: Relacje znajomych z urlopu, podczas gdy ja siedzę w pracy.
1: Chyba nie tylko Magdzie. Głosówki nagrywacie na Messengerze, za nie dajemy letnie gadżety. Julia, Tomek i Magda już je mają. Mamy wciąż dla was letnie gadżety RMF Max. Wystarczy zostawić głosówkę na naszym Messengerze. Co dziś we wtorek zjada wam najwięcej energii?
0: Mam jeszcze jedną. Próba odpisania na jedno szybkie służbowe pytanko.
1: To Tame Impala.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland!
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
7: I o czym teraz myślisz?
8: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

0: i po reklamie. Na słodko.
1: Nad wodę.
2: Na spotkanie.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
5: Na termometrach dzisiaj spore różnice pomiędzy regionami. Najcieplej będzie na południu, bo na Kielecczyźnie, w Małopolsce czy na Opolszczyźnie temperatura może sięgnąć nawet 35 stopni w cieniu. Centrum i północ nieco chłodniej, bo tam od 28 do 31 stopni. Pogoda nie wszędzie będzie jednak spokojna, bo nad Polską pojawi się sporo chmur. Najwięcej zachmurzenia utrzyma się na Podlasiu, na zachodzie może też popadać, a nawet zagrzmieć. Pozostałe regiony to znacznie więcej przejaśnień.
3: RMF Max.
4: RMF Max. RMF.

0: Cymsów, RMF Max. Jego to zawsze dobrze posłuchać, ale to też wam się spodoba. Róbcie głośniej. Jest pomysł, by jeśli w sklepie kasujesz samemu swoje produkty, należał ci się rabat. W końcu robisz robotę kasjera.
1: Wow.
0: Sklepy przerzuciły pracę na klientów.
1: No tak.
0: Kasowanie, pakowanie. No i cenę zostawiły tę samą. I w Stanach Zjednoczonych, jeszcze nie u nas, ale na razie w Stanach, pojawiła się propozycja, by ci, którzy pakują i kasują się sami, mieli rabacik.
1: Czyli u nas za 10 lat, tak? Mniej więcej. Taki pomysł. Jeszcze chwilę to zajmie nam naszym, żeby wpadli na to.
0: Ja ci powiem, że ja to czasem sam biorę produkty z palety, więc to jeszcze rozpakowanie towaru.
1: No nie, no
0: jeszcze
1: stary.
0: Trochę i będę miał tytuł pracownika miesiąca.
1: Na razie w pracy weźcie sobie głęboki wdech. To moving to the sun.

0: Autorama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
3: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
4: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
3: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
4: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
3: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
4: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
3: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
4: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: I po reklamie.
9: Na siebie.
10: Nad morze.
9: Na metę.
11: Tak brzmi lato na maksa.
12: RMF Max. Lato na maksa.
13: Lato na maksa!
14: W RMF Max czas na sport. Powitanie siatkarzy oficjalnie przełożone na jutro. Biało-czerwoni w okrojonym składzie powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie o 7.30 rano. Zmiana planów nastąpiła w związku z opóźnieniem samolotu. Biało-czerwoni nie zdążyli na przysiadkę i musieli nocować w stolicy Chin. Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają do gry. Nasze tenisistki rozpoczynają dziś turniej w Toronto, a za nimi dość długa przerwa od gry. Jak długa?
15: Nieco dłuższa za Mają, ale w obu przypadkach odpowiedź brzmi ponad miesiąc. Ostatni raz widzieliśmy w akcji Świątek i Chwalińską jeszcze na kortach Wimbledonu.
14: Tyle Cezary Dziwiszek. W Toronto obie zaczynają od drugiej rundy. Świątek zagra z Czeszką Sarą Bejlek, a Chwalińska z Australijką Talią Gibson.
16: Na termometrach dzisiaj duże różnice temperatur pomiędzy regionami. Najwyższe wartości pojawią się na południu, bo na Kielecczyźnie, Śląsku czy Podkarpaciu słupki rtęci zatrzymają się nawet na wysokości 34 kreski. W centrum i na północy będzie chłodniej, bo od 27 do 30 stopni. Pogoda nie wszędzie będzie jednak spokojna, bo nad Polską pojawi się sporo chmur, szczególnie na zachodzie oraz na Podlasiu. Miejscami może popadać, a lokalnie nawet zagrzmieć.
17: Słuchacie RMF Max, Anka i Fioas. Jesteśmy z Wami i na urlopie, i w pracy. A że woda w taki upał musi być w robocie, to wiadomo, chociaż mogłaby to być wodna kurtynka.
18: Kurtynka dla tych, którzy pracują na dworze dzisiaj. DJ Goja i Jason Derulo. Lato na świeżo w RMF Max. Po trzeciej.

0: da się od razu wyczuć ten jego brytyjski vibe. To Aich w RMF Maxi R&B, czyli Ring My Bell. No i my będziemy dzwonić po godzinie 16 w naszej zabawie Casa de Palma do kolejnego finalisty albo finalistki.
1: To możesz być ty, to do ciebie możemy wybrać numer do wygrania 15 tysięcy złotych. Dzisiaj takie pieniądze można wyciągnąć z jednego z naszych kokosów, ale najważniejsze, nic ważniejszego teraz nie ma, słuchajcie. Najważniejsze jest to, że jedno zgłoszenie daje wam 500 szans na dzisiejszy finał. Od teraz przez 10 minut.
0: Wysyłajcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Przez 10 minut możecie spowodować, że potem wykorzystacie tę drugą połowę lata do dna, to znaczy do cna, chciałam powiedzieć.
1: A jak się skończy, to pójdziecie po następnego.
0: O,
1: 15 tysięcy nagrody rzeczowe to schowaliśmy w kokosach i już za godzinę coś z tych kokosów ty

0: 300 zł. Media Expert. Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowid.
10: I po reklamie.
11: Na luzie.
12: Bez granic.
11: We dwoje.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
13: Lato na maksa.
12: Lato

0: A kto by nie chciał przy sobie w portfelu mieć Marii Skłodowskiej-Curie na banknocie 20 euro? No to jest
1: oczywiście coś... o Marię chodzi, a nie o pieniądze. No
0: zdecydowanie, no to przecież w ogóle bym tego nie wydał, nosiłbym z dumą. Ale jest problem. Słuchajcie, Europejski Bank Centralny pokazał projekty nowych banknotów, w tym z polską noblistką, i jest problem z tym, jak ją zapisać, bo o ile Beethoven czy Cervantes nie budzą wątpliwości, to
1: no.
0: Tutaj jest kilka opcji. Maria Skłodowska-Curie, Marie Curie, a może Marie Curie Skłodowska.
1: No i oczywiście jest teraz spór między nami a Francuzami. Moim zdaniem musiałoby być podkreślone, że jednak ten polski korzeń był pierwszy, więc dla mnie Maria Skłodowska-Curie.
0: Z Polski, z dopiskiem z Polski.
1: Mary z Polski,
0: Mary z Polski.
1: Najlepiej.
0: No i proszę, załatwione.

0: Łodzie, Ina i jej Morenito, gorący hit w RMF Max.
1: Kogo przyłapaliśmy właśnie na scrollowaniu bezmyślnym telefonu?
0: A?
1: Okazuje się, że wszyscy już jesteśmy przebodźcowani i ludzie odchodzą od scrollingu do... A i tutaj postawimy znak zapytania. Zostańcie, zaraz wam zdradzimy.
0: Ale weź coś zdrać, no chociaż troszeczkę.
1: Lornetka się przyda.
0: Aha, dobrze. Najpierw jeszcze się przyjrzymy prognozie pogody. Zostańcie. Reklama.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
5: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
0: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99, teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Na lody, na plażę z ekipą.
14: Leżąc.
13: Na chillowanko.
14: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
15: RMF Max. Lato na maksa.
14: Lato na maksa!
16: Na termometrach dzisiaj duże różnice temperatur pomiędzy regionami. Najwyższe wartości pojawią się na południu, bo na Kielecczyźnie, Śląsku czy Podkarpaciu słupki rtęci zatrzymają się nawet na wysokości 34 kreski. W centrum i na północy będzie chłodniej, bo od 27 do 30 stopni. Pogoda nie wszędzie będzie jednak spokojna, bo nad Polską pojawi się sporo chmur, szczególnie na zachodzie oraz na Podlasiu. Miejscami może popadać, a lokalnie nawet zagrzmieć.
14: RMF Max.
15: RMF Max.
14: RMF Max.

0: Dobrze buja we wtorkowe popołudnie. Bibi Rexa i Faithless za nami. A teraz o tym, co zastępuje scrollowanie, bo okazuje się, że mamy już dość bezmyślnego scrollingu. Mm-hmm. Teraz jest moda na birdwatching, czyli obserwowanie ptaków. Młodzi ludzie kupują lornetki i w ten sposób wyciszają się, ćwiczą uważność, siadając na ławeczce w parku z lornetką, obserwują ptaki.
1: Człowiek w parku z lornetką, opowiem ci, do tej pory kojarzył mi się dosyć dziwnie, ale już teraz rozumiem. Rozumiem, o co może chodzić.
0: Na osiedlu, bywa gorzej.
1: nie chcę mówić, że młody z lornetką w parku to zupełnie coś innego niż starszy.
0: Ale bardzo podoba mi się, że nasze pokolenie odkrywa coś, co dla dziadków naszych było po prostu naturalnym, że las daje odpocząć.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Na leżąco.
13: Na słodko.
14: Na długie wieczory.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
16: RMF Max. Lato na maksa.
17: Lato na maksa!
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Pogoda w kraju będzie dosyć niespokojna i zróżnicowana. We wielu regionach pojawi się sporo chmur, a najwięcej zachmurzenia utrzyma się na Podlasiu. Oprócz tego w Lubuskiem miejscami może intensywnie popadać, a lokalnie nawet zagrzmieć. Temperatury mają być zróżnicowane, bo najcieplej będzie na południu. Małopolska czy Podkarpacie to nawet 34 stopnie. Centrum i północ chłodniej, bo tam 27, 8 miejscami 29 stopni. Biometr w niemal całym kraju będzie dzisiaj niekorzystny.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: A teraz to się będzie działo. To jest godzina wypchana nagrodami. Tylko u nas takie rzeczy.
21: Za głosówki zaraz będziemy rozdawać gadżety. Do tego 15 tysięcy do wzięcia w finale zabawy Casa de Palma. Godzina, podczas której warto być z RMF Max.
20: Anka i Fioas i pędzący wtorek z wami do 17:00.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: Muzyczne pole magnetyczne, czyli męskie granie orkiestra. Nareszcie w RMF Max, a my tu cały czas odbieramy od was głosówki, co wam dzisiaj zżera energię.
2: Dziękujemy za wszystkie zostawione dźwięki.
1: Amazing.
2: Ale musieliśmy wybrać kilka. Oto głosówka od Pawła.
3: Kolejka do butelkomatu, zwłaszcza przy Biedronce. 40 minut stania, super zapachu sfermentowanego piwa w towarzystwie os.
1: Nie, no super, generalnie Paweł, nie zazdrościmy, ale jesteś dzielnym ratownikiem naszego środowiska.
2: Polski folklor. Paulina, od czego ona dzisiaj ma mniej energii?
4: Cześć wszystkim, co mi dzisiaj zjada najwięcej energii? Mój mąż, bo ma urlop. Pozdrawiam.
2: Zająłby się jakimś remontem, który czeka od pół roku, no nie?
1: I jeszcze na to wszystko Sylwia. No tu bym chciała być, muszę wam powiedzieć.
5: Hej, w tej chwili moją energię zżera robienie jagodzianek w 30 stopniach. Na zewnątrz jest bardzo, bardzo ciężko, ale za 10 minut to ja zeżrę je.
2: To co, jakiś barter?
1: No nie wiem, bo to musi być porówno od wszystkich, w razie czego.
2: To co, od Pawła mam dostać butelki, a od Pauliny męża?
1: Dokładnie. I potem dopiero jagodzianka. To lepiej po prostu.

0: Times w RMF Max. No, pytanie, czy czas ze sztuczną inteligencją na pewno jest lepszy? Mieszkaniec Zabrza odmówił przyjęcia mandatu, bo tak mu AI doradziło, a potem w sądzie dostał 8-krotnie większą karę.
1: No, bo najgorsze z tym AI jest to, że ono mówi to, co chcemy usłyszeć, a potem się ponosi z tego konsekwencje. RMF Max. Ale już niedługo będziemy słyszeć głos finalisty w zabawie Casa de Palma. 15 000 do wzięcia. Nigdzie nie odchodźcie.

0: Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: W każdym kokosie przecież coś czeka. Są to nagrody rzeczowe i kasa może to być nawet 15 tysięcy. Czas na finał. Wybieramy numer telefonu, który wylosowaliśmy przed sekundą. No i...
2: Halo, dzień dobry. RMF Max z tej strony. Anka i Fiołas. Z kim mamy przyjemność, jak masz na imię, bo dzwonimy w finale zabawy Casa de Palma.
3: Dominika.
1: Dominika, witamy cię w finale naszej zabawy. Spójrz do góry. Co widzisz nad sobą?
3: Niebo.
1: Kokosy to jest właściwa odpowiedź, kochana. Kokosy z nagrodami.
2: Trochę wyobraźni, moja droga, bo musisz sobie teraz wyobrazić, jak Fioła zbiegnie do jednej z palm kokosowych, trzęsie tą palmą i nagle spada kokos. I w tym kokosie jest nagroda i to może być nawet 15 tysięcy złotych. Co ty na to?
3: Okej.
2: Dobra, i zamykasz oczy. I czy teraz jest już odpowiedź na pytanie, którą z 26 palm Fiołas ma potrząsnąć?
3: 19.
1: Którą?
3: 19.
2: 19 palma? Dobra.
3: Tak.
2: Czyli liczysz na dobrą kondycję u Fiołasa. Każesz mu biec. Okej. Dominiko, jest jedna bardzo ważna sprawa. To nie może być tak, że my tu trzęsiemy palmą, a ty przez to tracisz zasięg. Gdzieś musimy się dobrze złapać.
3: Już.
2: Fiołasku, palma, czy ty numer jesteś 19... gotowy, żeby pobiec do palmy numer 19?
1: Jest kawałek, ale zrobię to dla ciebie, bo
2: dla
1: czego?
2: Siebie też, dla siebie też. Kondycji zrób to, Fiołas.
1: Biegnę do palmy numer 19. Poczekajcie.
2: Uwaga. Trzęsie chłop drzewem. No i czy coś z niego leci? Nie wierzę!
1: 15 tysięcy złotych!
2: Gratulacje!
1: 15 tysięcy w tym kokosie! Znaleźliśmy! No to ty wybrałaś kokosa, ta kasa jest twoja!
2: Czekaj, tak to się nie może skończyć, bo zrywa nam zasięg chyba ze szczęścia. Ty się chwycisz czegoś innego, ani linii. Wygrałaś 15 tysięcy w RMF Max w zabawie Casa de Palma. Takie kokosy dzisiaj.
3: Super, bardzo się cieszę.
1: Dominika, pierwsza rzecz, która ci przychodzi do głowy, którą sobie kupisz za te pieniądze, co to będzie?
3: Jestem w trakcie robienia dachu w swoim domu, więc na pewno te pieniądze poświęcę na to.
2: Proszę, a jaki szczytowy ten cel, powiedziałabym wręcz.
3: Nic sobie nie kupię.
1: Trochę sobie kupisz suchą podłogę na przykład, albo po prostu.
2: No, Dominika, tak na pewno się nie spodziewałaś, że wyjdziesz z tego wtorku. Pamiętajcie, jutro środa może być taka sama dla was. Casa de Palma, tak się w RMF Max robi kokosy.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Jutro znów rozdajemy 15 tysięcy, a to dobry moment, by o tę kasę zagrać. rmfmax.pl, tu łapcie szczegóły.
2: A to Kaigo.

0: wszystkie nowości latem robią robotę. Tobi Romeo i jego Fly High.
1: No, w zeszłym tygodniu, jeszcze na urlopie, faktycznie ja robiłem Fly High. Latawcem.
2: To znaczy? Aha,
1: latawcem.
2: Okay, no.
1: Wisi na drzewie we Władysławowie. Jeżeli ktoś tam go widzi, to gdyby spadł, poproszę pod komatem.
2: Pomachajcie mu, no, pomachajcie mu. Anka i Fiołas, my też powoli musimy lecieć i dziękujemy serdecznie za to wspólne wtorkowe popołudnie. Jutro meldujemy się po 13.
1: Pa!
3: Max. Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: i po reklamie.
1: Jak ognisko na działce.
2: Jak wieczór na rolkach.
3: Jak leżenie nad rzeką.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: Lato na maksa.
6: Lato na maksa!
7: Pogoda w kraju będzie dosyć niespokojna i zróżnicowana. W wielu regionach pojawi się sporo chmur, a najwięcej zachmurzenia utrzyma się na Podlasiu. Oprócz tego w Lubuskiem miejscami może intensywnie popadać, a lokalnie nawet zagrzmieć. Temperatury mają być zróżnicowane, bo najcieplej będzie na południu. Małopolska czy Podkarpacie to nawet 34 stopnie. Centrum i północ chłodniej, bo tam 27, 8, miejscami 29 stopni. Biometr w niemal całym kraju będzie dzisiaj niekorzystny.

te nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: baby, I'm a fireball.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słuchaj, Marian.
3: No.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

0: 17 na zegarach, a więc w RMF Max czas na nowy flash. Anka Kiemestowicz, zapraszam. Ochrona zewnętrznych granic Unii była głównym tematem dzisiejszego spotkania ministrów spraw wewnętrznych. Jak informowaliśmy, zwołano je po ostatnich wydarzeniach w Ceucie, nagłym napływie migrantów z Maroka. Teraz ma powstać unijny pakiet rozwiązań.
1: Po pierwsze, tak zwana dyplomacja migracyjna, czyli uwzględnianie kwestii migracyjnej we wszystkich możliwych umowach, rozmowach z państwami trzecimi. To jest kwestia tak zwanych hubów powrotowych, które będą lokalizowane poza Unią Europejską. Oraz każda osoba, która nielegalnie wjeżdża do Unii Europejskiej, nie ma nawet żadnej możliwości, nie będzie miała szans na to, żeby jej pobyt został zalegalizowany.
0: Mówi wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, który reprezentował Polskę na dzisiejszym spotkaniu.
2: To jest RMF Max.
0: Jutro o 7.30 na lotnisku Chopina w Warszawie powinni pojawić się polscy siatkarze wracający z Chin. Jak wiecie z RMF Max, ich oficjalne powitanie musiało zostać przełożone na jutro, bo przez opóźnienie samolotu znikło, nie zdążyli na przesiadkę w Pekinie i musieli tam zostać na noc. Przypomnijmy jeszcze krótko, że biało-czerwoni wracają ze złotym medalem Ligi Narodów. Darmowa kranówka ma wrócić w innej ustawie, zapowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Na razie wypadła jednak z projektu przepisów o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Tymczasem podawanie darmowej wody z kranu w restauracjach jest standardem w wielu krajach, m.in. we Francji, Hiszpanii czy Portugalii, gdzie jest obowiązkowe. W Wielkiej Brytanii czy Australii bez tego nie ma licencji na sprzedaż alkoholu, a w USA wodę podaje się zwyczajowo. Nie jest to regulowane przepisami. Kostium Umy Thurman ze słynnej sceny tańca z Johnem Travoltą w filmie Pulp Fiction zostanie zlicytowany w Los Angeles. Stał się on częścią historii kina i mody.
3: Ta scena stała się legendarnym memem w internecie, a teraz kostium filmowej Mii po ponad 3 dekadach od premiery filmu może trafić w ręce prywatnego kolekcjonera.
0: Tyle Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, a u nas teraz czas na świeżą prognozę pogody.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Noc będzie deszczowa i burzowa, szczególnie w centrum i na zachodzie kraju. Zdaniem synoptyków zagrzmi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce i na Kujawach. Pozostałe regiony to chmury i przelotny deszcz. Najcieplej będzie na południu i w centrum, bo tam 20-21 stopni i na więcej się nie zapowiada. Północ to wartości na poziomie 18 kreski i chłodniej raczej nie będzie. Ciśnienie utrzyma się w okolicach normy, co najmniej do rana, a biometr pozostanie niekorzystny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
7: No dzień dobry, po godzinie 17 to jest RMF Max, Michał Siwek i Justyna Borycka. Meldujemy się umiarkowanie przygotowani, ponieważ słuchawki były podpinane jeszcze na ostatnią chwilę, ale spokojnie, playlista jest przygotowana bardzo starannie.
8: Tak jest, postaraliśmy się dzisiaj, żeby trochę schłodzić, ale też rozruszać. Dawdox i How Does It Feel na dobry początek. Cześć w kanale.
6: Max.
8: Nadawczym.
7: Jeszcze raz powiedz, bo tak ci poszło, tak. Pomyślałem sobie, że każdy zasługuje na drugą szansę.
8: Tak, cześć w kanale nadawczym.
7: Teraz to ci poszło super,
8: dzięki.
7: Moim zdaniem.

0: gdzie to wszędzie jest tłok.
1: Kremik przeciwsłoneczny, pićku.
2: Tak.
1: I czapeczka.
2: To są trzy rzeczy, które warto mieć ze sobą dzisiaj.
1: Zdecydowanie warto to mieć zawsze w plecaku, zawsze w torebce i nie zapominać tego, zwłaszcza w taką pogodę jak dzisiaj. Natomiast oprócz tego tematu, który jest ważny, są też tematy inne ważne, na przykład związane z hasłem STOP.
2: O czym teraz myślisz? Daj nam znać na Messengerze RMF Max, bo bilety do parku rozrywki w Zatorze są do zgarnięcia 4, więc możesz jechać ty, ale też ktoś, kogo lubisz, a nawet 3 inne osoby, które lubisz. Mogą też jechać te, których nie lubisz i wtedy je wsadzisz tam na taką kolejkę.
1: I nikt tego nie sprawdza.
2: Dokładnie, my nie będziemy pytać, kogo zabierzesz, ale pytamy o to, o czym teraz myślisz, więc daj znać na Messengerze RMF Max.

0: Boże, żeby tych bitów porządnych w RMF Max nie było, to ja już w ogóle zdechłybym tu siedział, bo przecież jest taki dzień. Ja jestem na takim slow motion.
1: Oboje jesteśmy na bardzo slow motion dzisiaj i wiemy, że nie jesteśmy jedyni. Wiemy, że wy tam po drugiej stronie głośnika RMF Max też macie dzisiaj ciężko, ale z drugiej strony tak sobie pogadaliśmy z Michałem o tym, że jednak jest co doceniać w tej pogodzie, nie? Jak tak sobie siedzisz przed pracą albo po pracy.
0: Ja mam wrażenie, że w ogóle o czym innym gadaliśmy, ale chętnie cię posłucham teraz.
1: Pracujesz z domu na przykład, aha, nie? I po prostu wszystkie okna zamknięte. Ty siedzisz w tej pieczarze. W samej koszulce, nie? Albo i bez, bo może być też i tak, prawda? Nikt się ciebie nie czepia.
0: Ja przepraszam,
1: na ulicy
0: powiem
1: nikogo
0: na antenie,
1: nie ma.
0: Ale ja absolutnie w samych majtach.
1: Tak, dokładnie, no.
0: Bo to się wytrzymać nie da.
1: To się nie da wytrzymać, to trzeba mieć przewiew.
0: Także podsumujmy. Siedzisz w dość dużym dyskomforcie przy zasłoniętych wszystkich oknach.
1: Tak,
0: i chciałbym skwitować tylko stwierdzeniem: kocham lato.
1: Najlepiej.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: A wie, co mówi na temat hitów.
4: Fukaj, Liwka i Enklawa zrobili taki energetyczny numer i są coraz bliżej miejsca pierwszego na liście Hot Bands. Może im się uda, chcę więcej. Chcę oczywiście więcej waszych głosów na hop pod rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: White 2115 i to coś w RMF Max. My dosłownie z Michałem jesteśmy od siebie oddaleni jakoś, nie wiem, o metr. I ja czuję zapach obiadu jakiegoś gotowanego, a ty nie czujesz nadal?
1: Ja go nie czuję.
0: Jezu, no czuję przecież. Jak czujecie, to dajcie znać, Messenger RMF Max. A tymczasem ważna sprawa, słuchajcie, bo Bayern gra z drużyną Jeju Football Club.
1: To jest Jeju United. Wow. Tam w składzie na przykład Cristiano Matko, Oriol Jęczuła Mamuniu i Okur Dembele.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Noc będzie deszczowa i burzowa, szczególnie w centrum i na zachodzie kraju. Zdaniem synoptyków zagrzmi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce i na Kujawach. Pozostałe regiony to chmury i przelotny deszcz. Najcieplej będzie na południu i w centrum, bo tam 20-21 stopni i na więcej się nie zapowiada. Północ to wartości na poziomie 18 kreski i chłodniej raczej nie będzie. Ciśnienie utrzyma się w okolicach normy co najmniej do rana, a biometr pozostanie niekorzystny.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: Myśli przeróżne wam dzisiaj towarzyszą w tym upale. Te myśli podsyłacie na Messenger RMF Max, żeby zgarnąć bilety do Energylandii. A dzisiaj wydarzyło się coś niesamowitego, bo mamy wrażenie, że jesteśmy w posiadaniu jednak technologii, która nie jest jeszcze dostępna na świecie. Mianowicie zdjęcie, które wysłała nam Kasia, miało zapach, który dotarł tutaj do studia, bo ja czułam zapach obiadu i smażonych kotletów, a Kasia spaliła kotlety, tak?
2: Tak, tak, zgadza się.
1: No to Kasia, o czym myślałaś, jak do nas pisałaś?
2: No właśnie, no o czym myślałam? No myślałam o zimnej wodzie w basenie i o tym, jak sobie spędzę dzisiaj w ten upalne popołudnie z moim mężem. Mhm. Który jest rozpalony do czerwoności, ponieważ naprawiał klimatyzację cały dzień na upale.
3: Matko Boska.
1: Ojej.
2: I co? No i jak zlałam wodę tą zimną, lodowatą z kranu do basenu, zapomniałam o kotletach. No i nie przypaliłam, no.
1: Ajajaj.
3: Czyli woda w basenie jest, kotleta nie ma, połowiczny sukces, można powiedzieć.
2: No, no dokładnie, więc czy, z czego będzie można zadowolone? Czy z tej wody?
1: Nie,
2: zimnej?
1: No. Myślę, że woda dzisiaj wygra 100%, także tym się w ogóle nie przejmuj.
3: Super.
1: A jeszcze jak mu powiesz, że masz 4 bilety do Energylandii, no to już w ogóle żaden kotlet wam łez nie będzie sprawiał na pewno.
2: No, powiem szczerze, że wygraliście, dlatego że mąż chce od 2 miesięcy jechać do Energylandii, a ja mu ciągle mówię, że nie mam czasu.
3: Słuchaj, robisz takie magiczne zaklęcie. Hokus pokus, ecie pecie, już nie pamiętasz o kotlecie i po prostu jedziecie do Energylandii i wszystko jest dobrze.
1: Miłej zabawy!
2: Dzięki wielkie.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hop Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: I po reklamie.

0: nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: No dobra, ocieplenie ociepleniem, ale aż miło popatrzeć na te wartości, wartości letnie. Chociaż jak tak patrzę na Kielce, gdzie 38 i w Krakowie 38, no to chyba lekko przesadziło. Burze we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Szczecinie, no wysoko, wysoko. Tylko Gdańsk obronił się temperaturą w okolicach 26, dzisiaj Olsztyn 28, ale jutro środa jeszcze mocniej dołoży. Mamy temperaturę powyżej 40 w Kielcach, w Łodzi i w Warszawie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa. RMF Max.
3: Ludzie, już można odsłaniać okna, już można wpuścić to słońce, bo już nie jest takie agresywne. A ludzie, którzy spędzili cały dzień w zasłoniętych pomieszczeniach, no ucieszą się.
4: Świat nadal istnieje, jakby coś. A kanał nadawczy jeszcze do 20 w RMF Max. Siwek i Borycka z wami, cześć.
3: Dzień dobry.

0: Pogoda jak na Ibizie, to i Kaigo prosto z Ibizy. Take me back w RMF Max. Dzisiaj upał w większości kraju, ale są miejsca, którym można jednak pozazdrościć. Sprawdziłam pogodę na Helu i tam, słuchaj, jest 20 stopni i chmurka, taka szara, czyli pewnie nie ma prażącego słońca. No coś się we mnie jednak odzwało, że pojechałabym, że zazdroszczę temu,
1: Polak się w tobie odezwał, Polak się w tobie odezwał. Ale normalnie się, prawda, śmichy, chichy dzieją.
0: Z Bałtyku,
1: z Bałtyku,
0: tak.
1: Z ludzi, co jadą nad polskie morze i tam opatoleni w swetry i koce siedzą na plaży.
0: A teraz co? A teraz
1: proszę.
0: My zazdrościmy.
1: No właśnie.
0: No i właśnie, być może też jest ktoś, komu wy teraz zazdrościcie i chcielibyście tym emocjom dać upust. To nagrajcie głosówkę na Messengerze RMF Max, a my sprawimy, że wyjdzie z tego coś dobrego, fajnego i luźnego.
1: Głosówka na Messenger RMF Max. Opisujecie na przykład takiego sąsiada Darka, co to na Instagram wrzuca te takie paskudne zdjęcia z Majorki.
0: Na przykład.
1: To nam opowiedzcie o tym takim wrednym Dareczku.
0: Tak, to jest bezpieczna przestrzeń. Tutaj można sobie dać luz, więc odpal teraz głosówkę na Messengerze i jedziesz. A to już Ed Sheeran.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć, jedną nogą w jeziorze.

0: Swedish House Mafia i Likali z nowym numerem to Happiness is So Sad w RMF Max. Pięknie to brzmi. My cały czas jesteśmy z wami w kontakcie na Messengerze RMF Max. Jak tylko macie ochotę, to piszecie, my odpowiadamy, odpisujemy, puszczamy głosówki. No i słuchajcie, taka sytuacja się wydarzyła, że my to sobie gramy 1-8-L, jak zapomnieć?
1: Bo lubimy sobie przypomnieć czasem taki klasyczek.
0: Tak jest i on się w RMF Max pojawia, a tutaj do nas głosówkę wysyła Łukasz.
2: Siemanko, z tej strony Łukasz 1-8-L. Bardzo dziękuję za zagranie naszego numeru. Pozdrawiam RMF Max i jego słuchaczy.
0: No to macie teraz
2: wtorkowego wieczoru.
0: Macie bezpośrednie pozdrowienia od Łukasza z 1-8-L. Ekstra.
1: I proszę bardzo tego nie zapominać. Słuchajcie, Dany teraz. Czekamy na głosówkę od niego również. Kto wie. Dobry beat.

0: Gipsy Go for Money to ostatni dzień lata w RMF Max, ale dzisiaj jest dzień 4 sierpnia i to jest dzień wielki w historii RMF Max.
1: I ktoś wygrał, a ktoś mógł zadać kultowe pytanie. Ile?
2: 15 tysięcy złotych!
3: Matko.
2: 15 tysięcy w tym kokosie znaleźliśmy. No.
0: Wygrałaś 15 tysięcy w RMF Max zabawie Casa de Palma. Takie kokosy dzisiaj.
3: Super, bardzo się cieszę.
0: Lekki szok był.
1: No, żeby lekki. Dominika wygrała, a wy możecie być jak Dominika, kochani. Słuchajcie koniecznie RMF Max, wchodźcie na stronę rmfmax.pl, tam też szczegóły zabawy Casa de Palma.
0: Tak jest, jutro znów nagrody i kasa do zgarnięcia, więc dzieje się w te wakacje.

0: Mikrofibra.
1: Boże, nie.
0: Mikrofibra to słowo, do którego Justyna zaraz zarymuje, zapowiadając prognozę pogody. Ma 2,5 minuty.
2: Lato na maksa.

0: Ale jej trudne wymyśliłem, nawet ja sam nie potrafiłem przez te 2,5 minuty wymyślić do tego rymu. Zobaczymy, jak zarymuje Justyna Borycka do słowa mikrofibra, zapowiadając prognozę.
1: Za chwilę pogoda, ale co to? Czy to słyszę świst kolibra? To lato leci tak szybko, jak kurz ściera mikrofibra.
0: Wow! Ale ona jest dobra.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

To już jest przestroga przed jutrem. 40 stopni widzę w Kielcach, w Warszawie, w Łodzi burza, bardzo dużo wartości w Rzeszowie i w Krakowie, całe południe 40 stopni, no grubo. Poznań 35, Zielona podobnie, Szczecin 32, 31, nawet w Gdańsku i w Olsztynie, bardzo na siebie uważajcie. Północ Polski, duża ilość deszczu i burze, a na południu mega skwar. Woda, nawadnianie, RMF Max jako elektrolity i damy radę.

0: Move into the Sun, czyli piosenka o poruszaniu się w kierunku słońca, czyli piosenka nieaktualna, tak, raczej dzisiaj z dala od słonka, no bo to jednak grzeje ciut za mocno, ale w kierunku hitów na maksa.
1: Tak, zdecydowanie w kierunku hitów na maksa się będziemy teraz przemieszczać. Tam Graba, tam najlepsza dycha na liście Hot Bands. Wcześniej jeszcze sprawdzamy, co na mieście się dzieje w Tour de Clubie. No wakacje po prostu pełną gębą, słuchajcie.
0: No wakajki po prostu jednym słowem.
1: Tak, Michał jest.
0: Siwek.
1: Justyna Borycka, słyszymy się jutro po 17 w RMF Max.
2: Eventy były, eventy będą i na nie także będziemy zapraszać i informować, a w tym tygodniu, no właśnie, co robić w tym tygodniu? Może w weekend wybieracie się do Gdańska, to jedno z najważniejszych wydarzeń w tym tygodniu. Tu pojawia się Anyma, pozdrawiamy tych, którzy mają bilety, bo już biletów nie ma, jest po prostu sold out. Anyma wystąpi w centrum Stocznia Gdańska, w Gdańsku oczywiście, a set planowany jest na sobotę 8 sierpnia. O której godzinie? Są informacje w internecie, sprawdźcie koniecznie. Reniusi pojawi się w Gdańsku, także w Gdańsku, no i także w sobotę zagra seta, a bardzo dobre house'owe granie szykuje się w stolicy Wielkopolski, czyli w Poznaniu. Powrót na plażę, ale klubową plażę, bo after robi Nivaldi, robi Mikro i zapraszałem na takie słoneczne brzmienia. No oczywiście do klubu Słodownia. Wcześniej mamy doskonały before, który zrobić można w klubie na fali, a klub na fali to oczywiście lokal nad Poznańską Wartą. Tutaj White Party za DJ-ką Max i także gość specjalny Słodowni, który zagra wam before, DJ Mikro. Tak house'owo grają dobrze w Poznaniu. Sprawdźcie koniecznie i wybierajcie się na dobre imprezy, a kolejne informacje w kolejnych Tour de Clubach.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Wciąż upalnie na południu, gorąco w centrum i w końcu ciepło nad morzem, ale wieczorowo będzie można sobie wszystko przewietrzyć. My też tutaj zrobimy wietrzenie hitów na wakacyjnej liście Hot Dance. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max. Dzisiaj nowości od Żabsona, Sentino. Wraca Robin Schulz, Margaret, a zestawienie otwierają Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz na 10.
0: Ten numer 10.

0: house'y, a nawet eurodance'y. Marlon Hofstadt wraca do poczekalni listych o Benz. Trends Daddy czeka na wasze wakacyjne głosy pod rmfmax.pl dla mega nowości I Like. Kto też like, tak jak my, no to sprawdzamy ilość głosów dzisiaj, rmfmax.pl. Teraz Ariana Grande i trzeba tutaj zdementować pewne informacje. Otóż zrobiło się głośno po jej weekendowej wypowiedzi, że planuje wycofać się z publicznego życia. Chodzi o to, że Ariana Grande nie chce być już aż tak aktywna i pokazywać i udzielać się często, zbyt często publicznie, ale to nie oznacza, że kończy z muzyką. Nie, nie, nie, zdecydowanie nie. Ariana Grande śpiewa pięknie na miejscu 9 listy o Benz. Hate That I Made You Love Me.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Now.

Austriacki DJ Toby Romeo debiutuje na liście Hot Bands na miejscu 8, jego Fly High. My wracamy do Polski, dokładnie nad morze, lecimy do Sopotu, bo przed wami nowość w poczekalni, Żabson, Hellfield i Sentino. Ten trzeci został ostatnio obrzucony jajkami na jednym z występów, ale mam nadzieję, że dzisiaj no mu tego chyba nie zrobicie. Głosujecie na rmfmax.pl. Zapraszają nas na imprezę do Sopotu.

0: Dla tych, którzy słuchają nas może o tej porze jeszcze na plaży, czekając na piękny zachód słońca, no to pozdrowienia dla wszystkich szczęśliwców, którzy mogą szybko się jeszcze schłodzić. Morenito plażowa, wakacyjna i na to dzisiaj siódemka w zestawieniu listy Hobbs, a na upały także Lumix, niedawno jedynka, za chwilę na szóstym jego Self Aware.
1: Sponsorem Hobbs jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się

0: wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
4: Zgarniasz
3: 15 tysięcy złotych.
5: Ja nie mogę.
3: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Golda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
9: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
8: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
9: Przykłady?
8: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
9: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
8: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
9: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowid.
12: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
1: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato na maksa.

Jego największy hicior na liście Hot Bands to Graceland. DJ Yearbox wraca w nowości Babylon, czekając na głosy pod rmfmax.pl. A pierwszą piątkę otwiera dzisiaj Alex Warren. Jego największy hicior to oczywiście Ordinary. Ten hit trafił na miejsce pierwsze w wielu krajach, także u nas w Polsce, na jedynkę listy Hot Bands, i Alex wrócił z nowością na wakacje, otwierając pierwszą piątkę. Passenger.

No i fajnie nam zaśpiewała w nowości na wakacje Margaret, prima ballerina, na razie poczekalnia listy o Bence. Teraz Martin Garrix, który mając zaledwie 8 lat zobaczył występ Tiesto podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Atenach i właśnie wtedy postanowił, że zostanie DJ-em i producentem. No i dzisiaj po latach są dobrymi znajomymi. Także z Edem Sheeranem. Martin Garrix i Ed Sheeran otwierają pierwszą trójkę listy o Bence. Repeat it. RMF Max. RMF Max. 3 numer

Kafe Pauza, projekt z Norwegii. Mają taneczny hit tych wakacji, czyli Magic, ale wracają w połowie lata z nowością I Wanna. Czekam na wasze głosy na liście Hobbens, rmfmax.pl. Ja sprawdzam codziennie o 20, co się zmienia, co się dzieje. Na miejscu trzecim dzisiaj Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Dwójka należała do Robina Schulza, jego Better Times. A na miejsce pierwsze, no w końcu zasłużyli, wskakują, bo mają kolejny wakacyjny hit. DJ Goya i Jason Derulo, tak bardzo plażowo w numerze Michiko. One.

0: Jedynka listy Hot Bands, DJ Goya, Jason Derulo na pierwszym w Michiko. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę zaczynamy Max Party na wakacjach. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Przed nami duże koncerty, przed nami duże wydarzenia. Lake Vibe Festival 2026. Gmina Ełk zaprasza na podmiejską ulicę. W Ełku bawią się na Lake Vibe Festival i robią to naprawdę bardzo dobrze, a przynajmniej zrobią to bardzo dobrze. Wszystko w piątek, najbliższy piątek właśnie w Ełku. Za DJ-ką między innymi na trzech scenach muzycznych Melody Techno, Drum and Bass i House od waszych ulubionych DJ-ów. Co jeszcze w tym tygodniu? W sobotę Anima pojawia się w Gdańsku, to także duże wydarzenie. No i przeskakuje na nasze kochane lato na Maxa, które jeszcze raz odwiedzi was 21, 22 i 23 sierpnia w Krasnym Stawie pojawi się Grupson, Zalia, Grzesiu Chyżyk, Trzech Króli i Marel Karodowicz. W Krasnym Stawie będziemy was bawić. Nielimitowana ilość radości pojawi się tak w sumie pod koniec sierpnia w tej drugiej części, bo to są trzy dni, 21, 22 i 23 sierpnia. Więcej o naszej trasie Lato na Maxa i konkretach tego ostatniego wydarzenia i finału także na rmfmax.pl. Koniecznie zaglądajcie i pięknej zabawy życzymy.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
9: I o czym teraz myślisz?
10: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: just getting started.
1: Ale Żaku,
2: całą paczką
1: na luzie,
3: zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.

Fred. Nie Fred Flintstone, tylko oczywiście Fred Again. Trochę tajemniczy producent. Delilah, do tego, do dzisiaj tańczy świat. My również, witajcie we wtorek, w ten upalny wieczór na wakacyjnej imprezie. Są z wami dzisiaj wieczorem Przemek Grabowski i DJ Sopran. Mieszamy tutaj tylko imprezowe nuty, odkrywamy też nowości. Za chwilę Bibi Rexa i David Guetta, ale teraz Jonathan, Liwka i PZ.

Ich największą miłością są rozpędzone drum and bassy. Rudimental i Khalid zamykają kolejny set w Max Party, a w następnym wróci Jonas Blue. Dawno go tu nie było i odpalimy kolejny klasyk. Jeśli Avicii, to który kawałek od razu przychodzi wam do głowy? Na pewno Levels, a tuż po nim Wake Me Up. Już za chwilę.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: I po reklamie.

4 pory roku, Wiktor Waligura, aktualnie piękne lato. Miło, miło, ciepło, gorąco, a jutro będzie w Polsce jeszcze cieplej. Szykujmy się na wysokie temperatury i przy okazji RMF Max przypomina, że jeżeli będziecie na plaży albo na piasku, to uwaga, bo na plaży szybciej się opalamy niż na trawie. Dlaczego? Bo promienie odbijają od jasnego piasku i wody promieniowanie UV i dlatego tam można się po prostu zjarać na bardzo brązowo. Uważajcie na siebie. Teraz numer, który też polecam na plaży. Duke DeMont już po zachodzie słońca, jego Got You.

Tak zaczynał się mundial i tak zaczynały się nasze wakacje. Shakira, Burna Boy, Daj, Daj. Hiszpanie już dawno na urlopach, a my odkrywamy kolejne petardy na Lato na Maxa 2.6. No i tak w połowie wakacji obudził się Alan Walker, ale ma dla nas hicior. Ja myślę, że szybko wkroczy na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Alan Walker, śpiewa dla niego Ava Max i otwierają kolejny set. Nasza nowość, Fate.

0: na błysk to Dawid Podsiadło. Wakacje w RMF Max. W naszym kolejnym secie za chwilę klubowo z Brazylii, Dub Dogs i How Does It Feel, ale wróci także urodzinowa Jennifer Lopez. No wciąż świętuje swoje 50. Jeszcze któreś tam urodziny, już nieważne, już nie będziemy jej liczyć, bo nie widać. I Jennifer Lopez zaśpiewała dla Aloka. Nasza kolejna taneczna propozycja na hicior tego lata. W następnym secie w Max Party czeka Everything Is Fine.
1: Eventy były, eventy będą i na nie także będziemy zapraszać i informować, a w tym tygodniu, no właśnie, co robić w tym tygodniu? Może w weekend wybieracie się do Gdańska, to jedno z najważniejszych wydarzeń w tym tygodniu. Tu pojawia się Anyma, pozdrawiamy tych, którzy mają bilety, bo już biletów nie ma, jest po prostu sold out. Anyma wystąpi w centrum Stocznia Gdańska, w Gdańsku oczywiście, a set planowany jest na sobotę 8 sierpnia. O której godzinie? Są informacje w internecie, sprawdźcie koniecznie. Reniusi pojawi się w Gdańsku, także w Gdańsku, no i także w sobotę zagra seta, a bardzo dobre house'owe granie szykuje się w stolicy Wielkopolski, czyli w Poznaniu. Powrót na plażę, ale klubową plażę, bo after robi Nivaldi, robi Mikro i zapraszałem na takie słoneczne brzmienia, no oczywiście do klubu Słodownia. Wcześniej mamy doskonały before, który zrobić można w klubie Na Fali, a klub Na Fali to oczywiście lokal nadpoznańsko wartą tutaj White Party za DJ-ką Max i także gość specjalny Słodowni, który zagra wam before, DJ Mikro. Tak house'owo grają dobrze w Poznaniu. Sprawdźcie koniecznie i wybierajcie się na dobre imprezy, a kolejne informacje w kolejnych Tour de Clubach.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
11: Zgarniasz
12: 15 tysięcy złotych!
13: Ja nie mogę!
10: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: I po reklamie.

Eldorado, Osana, Hidaria Zawiałow, wieczorowo na naszym wakacyjnym Max Party. Tak po 22 to już trochę chłodniej, otwieramy okna, wietrzymy i tańczymy. Są z wami w Max Party Przemek Grabowski i DJ Sopran. Za chwilę Milki w remiksie Davida Getty, ale kolejny set otwieramy klasykiem. I to jakim to była mega petarda, to jest zresztą do dzisiaj klasyk na Ibizie. Może ktoś będzie miał ciarki. Przypominamy jego muzykę też ze Szwecji. Otto Knows i niezapomniane Million Voices.

pijemy za lepszy czas. A co pijemy? No oczywiście napoje bezalkoholowe, najlepiej to niesłodzone i oczywiście w takie upały, wysokie temperatury, także wieczorowo elektrolity. RMF Max przypomina, dbamy o siebie, w szczególności, że jutro to będzie jeszcze cieplej, ale damy radę, wieczorem będziemy was chłodzić muzyką. A kolejny set otwieramy od Axwella, który odwiedził ostatnio Polskę. On i Sebastian Ingrosso bawili się doskonale. Axwell i jego wakacyjna petarda w RMF Max, Whatever Turns You On.

Levitating Dua Lipa, kiedy już zrobiło się chłodniej we wtorek na wakacjach. No i kolejna podpowiedź na upały, w szczególności, że jutro też ma być w Polsce bardzo ciepło. Nie wszyscy mogą się schować gdzieś na plaży albo być blisko wody, ale chyba wszyscy możemy pójść sobie do parku albo poszukać cienia może w lesie. No to warto chować się wśród drzew. Dlaczego? Bo w cieniu dużego drzewa na przykład to temperatura może być nawet o kilka stopni niższa niż na otwartym słońcu. Wiadomo, natura to najlepsza klimatyzacja. Piszę do ciebie, śpisz.

Wiem, że Polska to jego drugi dom, bo przecież tutaj ma wielu fanów. Z przyjemnością wraca co jakiś czas na koncerty Jason Derulo, DJ Goya. No i fani zdecydowali, że to jest nasza dzisiejsza jedynka. Kolejny wakacyjny hicior, miejsce pierwsze listy Benz mi Chico, ale dzisiaj w jakim fajnym remiksie Jay Dizzle i Howard Hill. Proszę bardzo, nie ma za co. A kolejny set otwieramy naszym tanecznym importem aż ze Stanów Zjednoczonych. Nowi wykonawcy Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10.

0: Release Me. Pamiętacie tę dziewczynę? To Agnes, która wciąż przyciąga jak magnes ze swoim głosem. My tutaj tańczymy nawet o tej porze. Boso, no bo ciepło się zrobiło dzisiaj. Jeszcze nie wszystko się przewietrzyło, a jutro też dowali słońcem i wysokimi temperaturami. No, trzeba się cieszyć pięknym latem. I trzeba tańczyć dalej w naszym kolejnym secie Gigi D'Agostino. Wróci też ekipa The Colors.
1: Reklama. Studiujesz albo kończysz naukę?
2: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
1: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
2: To Eurotipy.
1: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
2: Zaliczyć kursy, praktyki?
1: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
2: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
1: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
2: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
1: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: I po reklamie.

dopóki się nie znudzisz. Jak słuchasz RMF Max, to na pewno się nie znudzisz. Miju i Zalia, ale dzisiaj w remiksie. Witajcie po 23:00, imprezowo, wieczorowo. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Sopran. To jest nasze Max Party in the Mix. Czeka Sibul, David Guetta, Yalok, ale kolejny set otwieramy nowością. To jest jeden z naszych ulubionych nowych numerów właśnie teraz. To Joel Corey, który może wrócić do listy Hot Bands jutro, może będzie w pierwszej dziesiątce. Oto jego nowa nuta w RMF Max. Joel Corey i Whisper.

Run Run River to David Guetta i Alok. Nasza taneczna petarda tych wakacji. A na upały, wiadomo, poleca się także lody. No jak temperatury wysokie, to trzeba sobie pozwolić, nawet jak ktoś na diecie. No raz w sezonie to można, ale uwaga, ktoś to policzył, ile trzeba takie średnie lody spalać, nawet przez godzinę jeżdżąc na rowerze. No wtedy spalimy średnio tyle kalorii, co na przykład solidna porcja lodów. O tej porze to już chyba nikt na rower nie idzie. Tańczymy dalej, to jest Max Party i Męskie Granie, ale dzisiaj w fajnym remiksie.

Słodka wariatka Ava Max w naszym Max Party Sweet Butter Psycho. Teraz challenge na upały. Może ktoś spróbuje jutro, jak nad morzem, to można spróbować. Rano niekoniecznie, ale po południu możecie przetestować, bo co się okazuje, że na rozgrzanym piasku temperatura może przekroczyć nawet 60 stopni. Klapki na plaży to niekiedy nie moda, tylko rozsądek, kiedy tak ciepło i nawet nad naszym Bałtykiem ostatnio piasek był w końcu ciepły. No, w końcu i na te cieplejsze dni Hurzel, który otwiera nasz kolejny set w RMF Max. Move into the sun.

Nasza kolejna nowość tego lata, Kygo wraca do RMF Max. Przed chwilą jego Take Me Back. Teraz wiadomość dla tych, którzy mają problem z odstresowaniem się w wakacje. No to przede wszystkim radzimy wyłączyć powiadomienia, bo co się okazuje, że wyłączenie powiadomień na smartfonie może realnie obniżyć nasz poziom stresu. Czasami najlepszy sygnał to, wiadomo, brak zasięgu. No to spróbujcie tak, przynajmniej do północy, wyłączyć wszystkie powiadomienia albo nawet nie dotykać smartfona. A na wakacyjny relaksik także ten duet Ed Sheeran i Martin Garrix w RMF Max. Repeat it. Stay.

kolejny mega hicior. Gibbs, Ego i Formani, Ostatni dzień. W ostatnim miksie, nie w ostatni dzień lata. Jutro też sobie potańczymy, czekamy na wasze muzyczne propozycje, co macie u siebie na imprezowych playlistach. Dajcie znać SMS-em na 3001. Zapraszamy także w środę wieczorem. Będziemy tutaj mieszać i tańczyć od 21. Dzięki za dzisiaj, DJ Sopran i Przemek Grabowski. Do usłyszenia, cześć.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało